0: SK Gorzów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: dywani ESK Gorzów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: SK Gorzów News.
1: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasza rozmowa na tematy przeróżne dzisiaj. Angelika Agapow jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Tematy przeróżne, bo będzie... Dziwnie to brzmi, ale ja już słyszałem wywiady jakieś tam chyba Tomka Jocza z tobą i rzucił tym samym żartem, więc nie będę tym sucharem rzucał, że rozmowa o ptakach i brzmi to dziwnie, bo po prostu będziemy rozmawiać o ornitologii naszej tutaj lokalnej gorzowskiej, ale porozmawiamy też o muzyce i to już jest, nie jest specyficzne połączenie. Zacznijmy właśnie od zwierząt i dbania o nie. Ostatnio natknęła mnie trochę do tej rozmowy sytuacja, o jakiej opowiadała mi koleżanka redakcyjna zresztą, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, która ostatnio znalazła gołębia. Nie do końca na początku wiedziała, co zrobić. Później jakoś tam się odnalazła w sytuacji, no ale tutaj mamy ekspertkę, bo no trzeba tak powiedzieć, bo ty jesteś wolontariuszką, jedną z niewielu w całej Polsce, bo to nie jest tak, że w każdym mieście mają oddziały Fundacja Gruszętnik. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem. Jest to fundacja, która, no jak sama nazwa wskazuje, w zasadzie nazwa wskazuje na to, że ratujecie głównie gołębia, no ale wiadomo, że tak nie jest. Co zrobić, jak się znajdzie rannego ptaka gdzieś na ulicy, chodniku, pod drzewem?
2: Patrząc na ilość ptaków, która do mnie teraz przychodzi, powinnam powiedzieć, na pewno nic będzie do mnie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o gołębie, bo głównie gołębie przychodzą, wiadomo, ich jest więcej poszkodowanych, bo też ludzie ich nie lubią i robią im krzywdę czasami. No to zabezpieczenie w karton, z dziurkami najlepiej. Jak się ma coś miękkiego, to można wyłożyć, nawet ręczniki papierowe, cokolwiek. No i
1: do ciebie.
2: Tak. I trzeba kontaktu szukać do mnie. Niektórzy mają mój numer telefonu, ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia, także mój numer po prostu lata po całym Gorzowie. I też można na Gruszętniku na zdjęciu w tle znaleźć właśnie numer telefonu na Gorzów. Ewentualnie weterynarze podają. Sklep zoologiczny też poda, także...
1: Ci wszyscy tak. Mają twój numer.
2: No, trochę tak.
1: I co dalej robisz w takiej sytuacji? Co dalej się z tym gołębiem dzieje? Jaka jest twoja gdzieś tam procedura, ta wewnętrzna działania? Kiedy ten ptak wychodzi na wolność? Co się dzieje z takim poszkodowanym gołębiem?
2: Jeżeli chodzi o wyjście na wolność, to zależy. Zależy od tego, co się stało, nie? Więc jak już przejmę ptaka, no to sprawdzam jego stan. Jeżeli na przykład ma niesprawne nogi, no to sprawdzam, czy jest czucie głębokie, czy są nogi ciepłe, czy jest w ogóle szansa, że będzie chodził. I taki ptak na przykład ląduje w hamaku. Póki nie zacznie chodzić, jest wzmacniany. Są też ptaki z połamanymi nogami, no to one też idą do hamaka, żeby te nogi się wzrosły prawidłowo, chociaż czasami bywa, że gdzieś tam ten wzrost troszeczkę się wybrzuszy, ale u niektórych na przykład nie udaje się usztywnić nogi, bo jest w takim miejscu, że po prostu bandażem nie idzie tam dojść. I co jeszcze? No mamy pisklęta też do odchowania. Pisklęta, które są już trochę starsze albo są chore, czasami mają też właśnie połamane nogi albo skrzydła, ptaki po kolizjach z szybami, ptaki po kontakcie z kotem. I tutaj chciałabym uczulić, bo większość to są koty właścicielskie, które właśnie ranią ptaki. No i tak właściciele, teraz było fajnie, bo ludzie faktycznie poczuwali się do odpowiedzialności za swoje zwierzęta, ale właściciele tego jakby nie odczuwają. I oni oczekują, że ja z własnej wypłaty będę leczyć ptaka, którego poraniło ich zwierzę. A w takim wypadku ptak potrzebuje antybiotyku pilnie. Nawet jak nie widać rany, może być to mikroranka, którą widać pod mikroskopem dopiero. Kocie bakterie powodują ptaków sepsę. Więc ten ptak, jak już te bakterie się rozjedną po organizmie, po prostu umiera. I też nie zawsze antybiotyk zdaje tu swoją jakby rolę. No, ale właśnie przeczulam, jeżeli ktoś chce przynieść ptaszka właśnie po kocie, swoim kocie, bo nie mówię o kotach, które są bezdomne, no to fajnie by było, jakby się dość dorzuciło do zbiórki, no bo to jednak kosztuje, a ptaków z roku na rok jest coraz więcej i ja nie jestem w stanie tak pokrywać wszystkich kosztów bez pomocy. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj dodać.
1: No, to jeszcze zdecydowanie rozwiniemy temat, natomiast rzucę oczywiście pytaniami pomocniczymi. Zacznę od tego właśnie, jaka jest skala twoich działań. Tak, nie wiem, czy podliczasz to gdzieś w Excelu, że na zielono, czerwono i tak dalej, ile takich ptaków rocznie do ciebie trafia miesięcznie. Jaka jest skala działań?
2: To znaczy się, no ja muszę to wszystko zapisywać i podliczać, bo ja na koniec roku rozliczam się z RDOŚ-iem, bo muszę wysłać raport roczny, właśnie z tego względu, że no mam zezwolenie na takie działania. Ostatnio ktoś się ze mną kłócił, w ogóle nie zna mnie i mówi, że nie masz zezwolenia, cię zgłoszę do GDOŚ-u, nie? Ja mówię, dobra, no to proszę, nie? Ostatnio z GDOŚ-iem pisałam maile, bo też coś zgłaszałam, także wiedzą. I co? No, jak zaczynałam w 2020, to zaczęłam chyba w lipcu dopiero. Tam było 20 parę ptaków do końca roku. Potem chyba liczba się zwiększyła do 100 paru. I tak co roku, aż w końcu w zeszłym roku było chyba 600 coś. Tak mi się wydaje, nie? Ale po drodze jeszcze dołączyła do mnie przyjaciółka, która mi przywiozła ptaka i tak się poznałyśmy. I też pomagała mi właśnie przejąć parę ptaków gdzieś tam, jak było ich za dużo, nie? Już nie dawałam rady przyjmować, nie mieściły się po prostu transportery. A też wiadomo, że nie mogę tego porozstawiać wszędzie po podłogach, po całym, i tak są w całym domu, ale mamy kwarantannę w jednym pokoju, w drugim pokoju są papugi. W kuchni na przykład przy blacie leżą maluszki takie do karmienia i jest pokój po prostu na ogólne ptaki, nie? W którym ja spałam i z których się musiałam wynieść. Także no właśnie doszło już tak, tak mi się wydaje, że to było ponad 600. Musiałabym zajrzeć w zeszyt, ale no zapisuję ile tam gdzieś na przykład, czyli podliczam to później, ja nie pamiętam już teraz, bo ja to zapisuję w raporcie, ile tam ptaków poumierało gdzieś po drodze, nie? I teraz jak ptaków jest tak wiele przyjeżdżających, no to śmiertelność wzrasta, nie? I to też jest tak, że niektórzy oczekują, że jak przywiozą ptaka, to ja go magicznie wyleczę i on wróci na wolność, nie?
1: Oczekują cudów.
2: Tak, a ja robię wszystko, co w mojej mocy, ja czasami się potrafię nawet tak podłamać trochę, że ja już nie mogłam więcej zrobić, a i tak sobie pluję w twarz, że może jednak mogłam zrobić coś więcej, nie? I nie mam takiej mocy, żeby uleczyć tego ptaka i muszę działać tu z antybiotykami, ze wszystkimi takimi rzeczami. No i to jest chyba takie najgorsze w tym ratownictwie, nie? Na początku bardzo źle przyjmowałam śmierć ptaka. Przy pierwszych ptakach ja po prostu wyłam nad ptakiem, który umierał mi na rękach. Ale gdybym tak musiała, czyli gdybym tak reagowała za każdym razem, to w końcu bym wylądowała gdzieś tam w Choroszczu albo gdzieś indziej. Więc no teraz już jestem odporna i no to tak z czasem gdzieś weszło, nie?
1: To jest takie, jak ludzie czasami się zastanawiają, dlaczego pracownicy ochrony zdrowia czasami wydają się nieempatyczni, prawda? Jak mają pacjentów i tak dalej. Tak widzę taką analogię, no bo z czasem jak się widzi gdzieś tam choroby, właśnie śmierć ludzką, tak samo, prawda? I tak dalej, no to po prostu się człowiek przyzwyczaja. Jakby człowiek się przyzwyczaja do takich najbardziej hardkorowych, że tak się wyrażę, rzeczy.
2: No tak, no bo czyli jeżeli chodzi o lekarzy, to jest troszeczkę inaczej, no bo oni tam mają pacjenta, ten pacjent gdzieś tam sobie później idzie i ewentualnie się umrze, tak? I tak nie ma tej takiej relacji, a jak my mamy zwierzęta przy sobie i fakt staramy się, żeby te zwierzęta nie miały z nami za dużo kontaktu, chyba że są jakieś takie do karmienia co chwilę albo do jakieś tam do czyszczenia, bo na przykład są leżące, no to jednak gdzieś tam ta więź troszeczkę się buduje, mimo tego, że no, to nie jest taka więź jak z pupilem, ale boli, jak ten ptak później umiera, nie? Także to jest, no nie jest fajne i taka, ja jestem w ogóle bardzo empatyczna, ja mam stwierdzoną wysoką wrażliwość przez specjalistę, więc bardzo emocjonalnie podchodziłam do różnych rzeczy, ale w tym wypadku teraz się cieszę, że faktycznie się przyzwyczaiłam, nie? No bo ta empatia troszeczkę przeszkadzała mi w tym. I teraz jak na przykład ktoś mi wysyła zdjęcie ptaka, który się trzepocze, ja już widzę, że to są konwulsje przedśmiertne, nie? I mówię, że ten ptak umiera, nie? No ale co, to ma umrzeć? No, zanim pani dojedzie, to on i tak umrze, nie? To już nie ma znaczenia i nawet często gęsto, znaczy bywały przypadki, że ptak był w konwulsjach jeszcze jak się go ogrzało, bo jak przymarł gdzieś, to dawał radę, ale potem i tak gdzieś ten organizm siadał, nie? Ale no konwulsje już z reguły są takie ostateczne i ludzie tak dziwnie właśnie reagują, że mówię, no on już umiera. To jest takie już normalne, nie? Po prostu widzę, co się dzieje i no nie wiem, no co, no, no nie popłaczę się, nie będę klepać po pleckach, no bo
1: nie o to chodzi. Szłoby się załamać, prawda, jak tak reagować na każdą taką sytuację. Ile ptaków aktualnie masz na stanie?
2: Z moimi papugami około 90.
1: Na bieżąco. I to jest w twoim mieszkaniu, domu? Jak to wygląda?
2: No w mieszkaniu sobie ten ogarniamy wszystko. No ale to też taka liczba jest, bo jest dużo malutkich ptaszków, nie? Czyli na przykład jakiś grubodziób, wróble, kowaliki, co tam jeszcze, sikory mamy, kosy, jakieś kwiczoły. No, także te małe też tak zapychają miejsce. Czasami jak się mówi takie 90, to nagle się okazuje, że to tak 90 to nie jest takie mocne 90, bo to są maluszki, nie?
1: Czyli takie na pół trzeba dzielić.
2: No jakby, tak, no mniej więcej.
1: Gabarytami. Z czego pokrywacie leczenie? To są jakby wszystko wpływy gdzieś tam ofiarodawców, że tak się wyrażę, wspierających sprawę, czy to też z prywatnych środków pokrywasz częściowo? Jak to wygląda?
2: Znaczy, to wygląda tak, że nasza główna siedziba na Wrocławiu, ona odbiera od nas ptaki, które wysyłam Blue Lakarem. No i w większości pokrywamy tam koszty przyjazdu, ale Grusz Rentnik też się stara gdzieś tam dopłacać, ale też nie chcę ich obciążać, bo zbierałem teraz na ramach dachu, żeby tam wybudować halę dla ptaków i tak dalej, także to jest bardzo ważne dla nas. No i Grusz Rentnik tam z bazarków głównie opłaca właśnie leczenie, jakieś tam rehabilitacje robią i mamy teraz też Grówet we Wrocławiu, więc mamy własną klinikę i tam mamy weterynarzy zaprzyjaźnionych, no wiadomo, mają wypłaty, ale no usprawnia to działanie. A jeżeli chodzi o wolontariuszy, no to wolontariusze są też we Wrocławiu i są porozrzucani po całej Polsce. Czasami w małym miasteczku, czasami w dużym mieście. U nas w Gorzowie na przykład byłam tylko ja na początku. I większość z nas pokrywa to z własnej wypłaty, no chyba, że ktoś na przykład się uczy. No to wtedy tam Grusz Rentnik pokrywa faktury za leczenie u weterynarza. I też na przykład niektórzy mają fajnie, bo mają weterynarzy od ptaków, nie? U nas na Gorzowie tego nie ma. Najbliżej mamy Szczecin, Poznań i Zieloną Górę, więc trochę kicha. Ale na miejscu mamy panią doktor Agnieszkę Pinczek, ma umowę z miastem i pani Agnieszka zawsze jak gdzieś trzeba coś zszyć, coś pomóc, to takie proste zabiegi zawsze zrobi i to jest super, bo jest bardzo pomocna i też tam chciałabym też podziękować tutaj przy okazji. I co? No ja pokrywam z własnej wypłaty większość. Na zbiórkach czasami coś wpadnie, teraz troszeczkę by wpadało, ale to w sumie zrekompensowało to, co wydałam w ostatnim czasie, więc trochę wyszłam na zero. No i co jeszcze? No z tych zbiórek tak nie wpada za dużo, nie? Czasami gdzieś tu 20, czasami ktoś wpłaci 100 zł, raz ktoś za szalo wpłacił 500. No, ale wtedy gdzieś kupiliśmy chyba klatkę jedną, drugą czy coś i rozchodzi się, nie?
1: Może miał wyrzuty sumienia, bo miał kota wychodzącego. Tak oczywiście z przymrużeniem trochę oka. Właśnie o to chciałem dopytać, to już troszeczkę mi rozjaśniłaś sytuację, bo chciałem, jak na początku powiedziałaś o tym, że weterynarze do ciebie często odsyłają, tak mnie to zaskoczyło z tego względu, że wydawać by się mogło, jak z ptakiem rannym znalezionym się pojedzie do weterynarza, nawet w Gorzowie, no to weterynarz będzie wiedział, co zrobić. A ja właśnie tak zrozumiałem, że on często odsyła do ciebie i to mnie zaskoczyło, żadnego weterynarza nie ma, który się w ptakach specjalizuje na całym Gorzowie, w okolicach?
2: Nie ma ogólnie, czyli jest jedna dziewczyna w Dogwecie, która takie podstawowe badanie krwi gdzieś tam papudze zrobi, bo miała praktyki, jakieś tam nauki u Piaska, który jest weterynarzem od ptaków. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o dzikie, no to weterynarze nie mogą sobie tak przyjąć dzikiego zwierzęcia, tylko ci na umowie, nie? Później mogą być problemy jakieś tam prawne i tak dalej, nie?
1: Okej, dobra, to już troszeczkę mi rozjaśniłaś. Opowiedz o takich, może inaczej, najciekawszych waszych interwencjach, bo żeby naprowadzić cię na jakiś kontekst, to chyba z 2 lata temu było, gdzieś szukałem, wiem, że były poszukiwania za papugą, która wam po całym mieście uciekała, ale to tak mi gdzieś jedna sytuacja, to chyba właśnie gdzieś u was widziałem, że trwają poszukiwania papugi, ale jakby daję ci wolną wolę, to tylko taka jedna sytuacja mi się jakby przypomniała, opowiadaj właśnie jakieś najciekawsze, najbardziej szalone może wydarzenia z działalności.
2: No to ja na warsztatach gdzieś opowiadam inne sytuacje, to papuga to akurat ta moja uciekła, pamiętam. Z tego względu, że mama gdzieś tam uchyliła balkon za mocno, nie? I on po prostu śmignął sobie przez ten balkon. Ja przez dobry miesiąc przeszukałam i wiesz, ledwo stałam na nogach, bo był upał, a ja chodziłam z głośnikiem, żeby wiesz, nawoływać go, nie szukałam, plakaty, wszystko, także no, był hardcore wtedy. Niestety się nie znalazł. Mam nadzieję, że może gdzieś u kogoś wylądował dalej, ktoś nie wie i żyje gdzieś u kogoś, to byłoby super. A z takich ciekawszych interwencji, teraz nie wiem, która była kiedy, ale ostatnio na przykład było tak, że strażacy zostali przez nas wysłani do Parku Róż i pływali nam w stawie i wyławiali kaczki, które były porzucone przez matkę i były bite przez inne kaczki.
1: Tyle. Angelika Agapow była moim Państwa gościem. Dzięki wielkie.
2: Dzięki wielkie i gru-gru.
1: Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Deska Gorzów News.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną gość, pani Joanna Kasprzak-Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie.
3: Pani prezes, najpierw chciałabym, żebyśmy sobie opowiedzieli, bo już taka nasza ta pora letnia powoli mija. Jak te wakacje, ta letnia pora, jeśli chodzi o ryneczek, o przedsięwzięcia, wyglądała właśnie w GRH? Było dużo pracy?
4: Dużo pracy, to znaczy tak, praca jest zawsze, z czego należy się cieszyć, ale to ten sezon, jeśli mówimy o ryneczku, on nadal trwa i oby trwał jak najdłużej. Natomiast zauważyliśmy zwiększoną liczbę kupców i także odwiedzających. To też jest wyzwanie na przyszłość i będziemy musieli, już rozmawiałam z tym, w tym temacie z panem prezydentem, bo kiedy są te targowe dni na ryneczku, robi nam się ciasno, jeśli chodzi o parkingi, i będziemy musieli pomyśleć w następnych latach, bo ten teren, za chwilę będą oddawane nowe mieszkania przez kolejną spółkę miejską GTBS, więc przybędzie nam mieszkańców, co nas bardzo cieszy, bo też klientów na ryneczku zapewne, ale też przybędzie samochodów, będziemy o tym musieli myśleć. Natomiast jeśli patrzeć z punktu biznesowego, no to po tym maju 24, gdzie spotkała nas ta należy o tym powiedzieć, po prostu tragedia, spalenie hali numer 3. Naszym głównym ciężarem takich naszych działaniach marketingowych to było technicznie przywrócić jak najszybciej halę numer 2, gdzie mamy dzierżawców i te duże sklepy, które Państwo odwiedzacie, no i żeby mogły jak najszybciej funkcjonować, więc chcieliśmy też wypromować ich i nie skupialiśmy się już tak na ryneczku Jerzego Wąsy. Daje świetnie sam radę. Pewnie należałoby zapytać się, czy gdybyśmy nie robili tam imprez, eventów, czy nadal przychodziliby ludzie. Myślę, że tak, ale trzeba mówić o ryneczku i będziemy o nim mówili. Wkrótce przed nami duża impreza, myślę, że o tym za chwilę powiemy. Natomiast my się skupiliśmy na tych działaniach promujących halę numer 2, że wróciliśmy po prostu powoli, wracamy do normalnego toku.
3: I to jest bardzo ważne. Zaraz właśnie przejdziemy do tego tematu. Jeszcze tylko bym chciała zapytać. Właśnie, ryneczek świetnie sobie radzi. Tam mamy ogromny wybór, bo są warzywa, owoce, różnego typu przetwory, sery, mięsiwa, bo jak ja tam byłam, chociaż powiem szczerze, że rzadko mi się zdarza, bo wiadomo, praca od rana, to człowiek jakby nie ma możliwości. Ale ta sobota jest też właśnie taka wyjątkowa, że osoby, które no mają tydzień, że tak powiem, zapracowany, mogą się wtedy wybrać. Tutaj z asortymentem się nic nie zmienia. Jak już to możecie powiększać, rozumiem, te możliwości.
4: Tak, oczywiście mamy sezonowość tych produktów, tak jak pani redaktor zauważyła, ale na pewno do bardzo mnie cieszy ta informacja, o której mówi pani. Bardzo nam zależało na tym, żeby soboty ożyły, tak? Żeby to nie był ten ryneczek piątek, który jest największy, środa i poniedziałek, bo przecież cały czas mamy soboty. W końcu ożyła sobota. W końcu widzimy tam rodziny, widzimy młodych ludzi, którzy w tygodniu po prostu pracują i nie mają czasu, żeby zrobić te zakupy. I nasi kupcy też to zauważyli. Soboty przez niektórych były czasami omijane jako dzień nieatrakcyjny handlowo, a w tym sezonie po prostu mamy w końcu w soboty ruch na ryneczku, no co nas bardzo cieszy. No i rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, kupić można tam naprawdę wszystko. Jeszcze powiem o kwiatach, bo bardzo je lubię. No jak przychodzi piątek, to muszą być kwiaty z ryneczku na stole w domu, bo inaczej się nie da. Mamy rzeczywiście ten duży asortyment. Czy mamy jeszcze możliwości? Mamy oczywiście możliwości przede wszystkim na hurcie nocnym, bo to, czego zazwyczaj mieszkańcy nie widzą, to jest ten hurt, który odbywa się od drugiej w nocy. Mamy jeszcze 2-3 boksy, które moglibyśmy zagospodarować i przyjąć nowych dzierżawców. Natomiast myślę, że każdy, kto chce handlować, takie miejsce dla niego może nie na stałe, ale okazjonalnie do sprzedaży się znajdzie.
3: I super, jeżeli właśnie słyszą nas chętni, którzy chcieliby pokazać swoje produkty, to jak najbardziej droga otwarta, można się kontaktować z naszym GRH. To teraz Pani Prezes do tej właśnie części trudniejszej, tej newralgicznej, właśnie majowy pożar, spłonęła hala trampolin, która właśnie była częściowo, że tak powiem, scalona właśnie z obiektami, które dzierżawicie. Jak to wygląda na ten moment, bo wiemy, że w lipcu tak to wszystko ruszyło z powrotem. Jak to na ten moment wygląda, jeśli chodzi o dzierżawców i o Was, bo Wy też tam macie przecież swoje biura.
4: Tak, Szanowni Państwo, przejeżdżając ulicami widzicie na pewno, zjeżdżając z mostu, popalone i zawalone ściany dachu hali. To wygląda, to straszy, tak? To przypomina cały czas o tej tragedii. Ale wszystko to, co robimy i robiliśmy do tej pory, od pierwszych godzin po pożarze robimy w nadzorze powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wszystko robimy w konsultacji i według wydawanych postanowień i decyzji. Ostatnio wydaną decyzją, który wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jest decyzja o rozbiórce tej hali. W tej chwili wysłaliśmy zapytania, ponieważ musimy zrobić projekt rozbiórki, a dopiero później wyłonić firmę, która rozbierze tą halę numer 3. Gdyby to był tylko projekt rozbiórki, nie byłoby to jakieś szczególnie skomplikowane przedsięwzięcie czy zakresu projektu, czy też prac budowlanych, ale należy pamiętać to, co powiedziała pani redaktor. My jesteśmy i ta hala była połączona z halą numer 2. Najbardziej tam ucierpiał jeden ze sklepów i magazyny tego sklepu i do dzisiaj ta ściana musi być odbudowana. Więc będzie to taki skomplikowany proces, bo oprócz rozbiórki, i musi być ona właśnie zaprojektowana, w jaki sposób, w jakiej kolejności, co pierwsze będzie rozebrane, żeby nadal nie doszło do katastrofy budowlanej i nie zawaliła się ściana numer 2. Idzie jesień, po jesieni mamy zimę, więc jak najszybciej musimy zabezpieczyć tą ścianę przed zimą. Dlatego też, mimo że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dał nam termin do rozbiórki do sierpnia przyszłego roku, my nie czekamy do sierpnia przyszłego roku, bo przed nami, tak jak powiedziałam, jest zima i sąsiedztwo tej hali. Już w tej chwili po zrobieniu projektu i jeśli wyłonimy projektanta tej rozbiórki, to powinno nastąpić do końca października. Powinien już być gotowy projekt rozbiórki, bo taki termin tam narzuciliśmy. Jest on do wykonania. Tym bardziej, że mamy już dużo dokumentacji zrobionej, chociażby opinię rzeczoznawcy budowlanego, bo właśnie na podstawie tej opinii powiatowy inspektor podjął decyzję. To nie było tak, że to były tylko oględziny, to była zrobiona po prostu ekspertyza.
3: I na tak, mnóstwo dokumentów.
4: Bardzo, bardzo dużo dokumentów, no ale no, to była tragedia dużych rozmiarów i zniszczenia dużych rozmiarów, więc nie należy się dziwić. Że to tak długo, znaczy, że to tak tyle dokumentacji jest potrzebnej, bo my to zrobiliśmy bardzo szybko, wszystkie dokumenty. I w tej chwili będziemy, oprócz rzeczoznawca ma zrobić nie tylko projekt rozbiórki, projekt odbudowy ścian, ale także zabezpieczenia ściany administracyjnej. To jest to miejsce, gdzie my pracujemy, gdzie przychodzą nasi kupcy, gdzie podpisują umowy, gdzie się z nami rozliczają. My w wyniku tego pożaru straciliśmy nie tylko całe ten miejsce trampolin, które tak bardzo lubili gorzowianie, ale też straciliśmy jakieś 40% naszych pomieszczeń administracyjnych. Tam mieliśmy całe zaplecze socjalne, tam mieliśmy magazyny, tam mieliśmy również nasze archiwa, których do tej pory nie możemy po prostu wejść, bo
3: a
4: cały
3: czy tak
4: czas...
3: wejdę w słowo, tak. Pani Prezes, a czy wiadomo właśnie w ogóle, no rozumiem, że tam dostać się nie można, ale w ogóle w jakim one mogą być stanie, żeby to jakoś coś stwierdzić, właśnie jakoś coś określić? Czy dopiero przy tych pracach będziecie
4: dopiero
3: tam...
4: przy tych pracach. Proszę pamiętać, że że ten budynek w całości uległ tak spaleniu, tak? Dlatego jest decyzja o jego rozbiórce. A te pomieszczenia, o których my mówimy, są zalane, ale nie wiemy, to wszystko jest na pierwszym piętrze, tak? Jakie są stropy? Nie, stąd też nawet w jakimśkolwiek nadzorze nie wchodzimy. Zabezpieczyliśmy tam te drzwi i nie wchodzimy. Będzie oczywiście ten, który się podejmie, wykonawca rozbiórki, będzie musiał we współpracy z nami w pierwszej kolejności właśnie przenieść nam te dokumenty, bo na nich nam zależy, mamy tam kasy, w szafy pancerne, to będziemy przynosić. Wtedy dopiero określimy, w jakim stanie są te dokumenty.
3: No to faktycznie to będzie ogrom pracy, bo tak w sumie no, po pożarze, czy w trakcie już, jak rozmawiałyśmy, że właśnie są duże straty, że będą, ale to faktycznie nie zdaje się nawet człowiek taki, no, zwykły mieszkaniec, co tam było, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. Bo jako spółka tam te pomieszczenia, które są, jakby nic się nie stało, są uratowane, wy normalnie działacie, pracujecie, wszystko jakby w cudzysłowie toczy się normalnie.
4: Toczy się normalnie, w miarę normalnie, bo są to trudne warunki do pracy, ale dajemy radę. Najważniejsze jest dla nas, że to właśnie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, bo było też wiele jednostek ochotniczych straży pożarnych, tak naprawdę uratowała nam tą halę numer 2. Uratowała nam nasze pomieszczenia, pomieszczenia poniżej nas, gdzie są sklepy, gdzie byli też dzierżawcy inni, z którym wynajmowaliśmy też pomieszczenia biurowe. No to ocalało, tak? Ocalały, można powiedzieć, nasze miejsce pracy. A to, że jest tam, że pracujemy z zapachem dymu, bo ten dym będzie tam jeszcze bardzo długo przy otwartych oknach. No, najbardziej cieszymy się to, że możemy w ogóle pracować i że dzięki działaniom Straży Pożarnej, też wszystkim innym służbom, tak naprawdę GRH straciło część majątku, bo straciliśmy, ale nadal działamy. My, GRH, to nie tylko ryneczek, to także bulwar, to także na ulicy Żwirowej miejsca, gdzie handlują nasi kupcy kwiatami. Także, że mamy co robić, ocalono nam, chociaż my też bardzo, cały ten zespół mój, no, przez prawie 2 miesiące czuwaliśmy nad pogorzeliskiem razem z firmą ochroniarską, mieliśmy dyżury. No i przywrócenie takich hal, które są po sąsiedzku, z całą infrastrukturą, jak woda, prąd, ciepło, to też musieliśmy zrobić, a zrobiliśmy to prawie w ciągu 7 dni roboczych, więc robiliśmy to bardzo szybko.
3: Super, że to tak się udało wszystko właśnie w cudzysłowie ogarnąć, ale wiadomo, jeszcze wiele będzie do zrobienia. Chciałabym wrócić do tego jakby harmonogramu. Poszły zapytania ofertowe właśnie o projektanta i to, ile to czasu czekacie na te odpowiedzi?
4: Dobrze, jeśli chodzi o harmonogram, to wygląda tak. Teraz do 1 września powinniśmy dokonać wyboru projektanta. Ten projektant będzie miał czas 2 pełnych miesięcy na sporządzenie projektu wraz z wstępnym kosztorysem robót, tak? Bo my musimy, bo zaraz wchodzimy w tematy finansowe, tak? My musimy wiedzieć, ile będzie kosztowała ta rozbiórka, więc jeszcze oprócz tego, że musi nam to wycenić, musi nam to jeszcze skosztorysować, ile będzie kosztowała rozbiórka wraz, tak jak powiedziałam, z częściową odbudową ściany podłużnej między halą 2 i 3 i zabezpieczeniem ściany administracji. Tutaj na podstawie właśnie wykonanego, ten będziemy wybierać, to już na pewno będą kwoty, nawet jeśli nie mamy tego kosztorysu, to będą, to wiemy na pewno kwoty powyżej progów zamówień publicznych, więc tego się należy spodziewać, więc będzie cała procedura wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i to na pewno jest tak, jest przetarg i po wyłonieniu i po przetargu przekażemy halę numer 3 dla dla wykonawcy. Po rozbiórce tej hali będziemy, pewnie to potrwa kilka miesięcy, na pewno do wiosny, tak jeśli by się udało w pierwszym kwartale przyszłego roku.
3: Pani prezes, w takim razie bardzo dziękuję za przyjście do studia i rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy wszystkie tematy i będziemy jeszcze oczywiście do nich wracać za jakiś czas, by sprawdzić, jak to wszystko się właśnie toczy na naszym ryneczku w Gorzowie na Zawarciu. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem była pani prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego, pani Joanna Kasprzak-Perka.
0: SK Gorzów News.
5: Wojtek Hańczuk po wakacjach, zaczynamy i bardzo szczególny temat i bardzo szczególni goście, bo będzie sporo o aktywności i o tym, jak zostać dzikiem. Przedstawcie się, panowie.
6: Marcin Palczarski,
7: Krzysztof Napieralski
8: i Mateusz Rynkiewicz.
5: Dzikie, dziki, jak się zostaje dzikiem?
7: No to już chyba siwy najlepiej powie.
6: Tak naprawdę wystarczy odezwać się do nas, czy przyjść bezpośrednio, jeżeli już wiemy, że gdzie nas znaleźć. Każda środa, godzina 17, Słowiańska przy wiadukcie. Tam zaczynamy i tam kończymy codzienny trening.
5: Dobra, to powiedzmy trochę o samej rywalizacji sportowej. Drużynowo, indywidualnie, miksty, to generalnie jest tych kategorii sporo, tak? Jak to wygląda? Jak wyglądają zawody?
6: Zgadza się. Można rywalizować indywidualnie, drużynowo.
5: I drużyna to jest wtedy 3 osoby, tak?
6: 3 najlepsze czasy bądź 5, to też zależy od organizatora, jak jest w regulaminie. I tutaj też, czy to jest fala, miks mieszany, znaczy się drużyna mieszana, czy męska, czy damska, to naprawdę to organizator ustala. No są też kategorie wiekowe, gdzie tutaj jest podział na kategorie wiekowe i tutaj jeżeli nie uda się wywalczyć tego podium w Open, no to można coś tam zająć w tej właśnie wiekówce.
5: Udawało się zdobywać? W drużynie lepiej się biega? Samemu? Jak to wygląda? Czy bo generalnie możecie sobie pomagać na to, że można sobie liczyć na jakąś pomoc, czy nie?
7: To może... W Open oczywiście można sobie pomagać, tak? I to jest charakterystyczne i fajne dla Open. Mhm. Jakiś czas temu dosyć sporo zacząłem biegać w elicie, bo przychodzi taki moment, kiedy człowiek biega w tym Open, biega i tak zaczyna przechodzić te przeszkody, zaczyna wyprzedzać tych zawodników, i tak sobie myśli, kurczę, dlaczego nie spróbować tej elity, tak? Czyli założyć tą przysłowiową opaskę, którą wszyscy rozdają i powiedzieć, dam radę. No, gwarantuję ci, że na początku będziemy ją oddawać, bo się wydaje, że wszystko przechodzimy, a jednak to tak do końca nie jest.
5: I dobra, ja muszę zapytać w imieniu wszystkich słuchających, o co chodzi z tymi opaskami? Słuchajcie, bo kolejny raz się to pojawia. Dla was to jest coś normalnego, a ja bym chciał jednak dowiedzieć
6: się. Wtrącić tutaj jakoś,
5: jedna, dwie, w końcu
6: jak już Mateusz opowiadał o opaskach, to są takie życia, tak? Zawodnik, jak tam Mateusz opowiadał o tych opaskach na rękę, to były akurat takie, że zawodnik dostaje na starcie 2 bądź 3 opaski, zależy też tam od organizatora, od jego kaprysu. Nie pokonując sam danej przeszkody, próby są dowolne. Nieraz jest tak, że można próbować i nie oddać opaski, nieraz jest tak, że masz jedną próbę, nie udało się, oddajesz tą opaskę. I wtedy oddajesz tą opaskę na mecie, organizator widzi, sędzia, że została ci 1 z 3, czyli 2 rundy karne do zrobienia na samej mecie. Mhm. Tutaj Krzysiek mówi o opaskach, które tak tutaj teraz się utarły na naszych biegach i w Polsce, opaski na czoło. Że elita biegnie w opaskach na czoło, dostaje specjalne opaski. Open, grupa, która biegnie dla fanów, już tego nie ma, tak? Czyli
5: widać,
6: że biegnie elita, bo jest opaska na czole. No i sukces jest donieść tą opaskę na metę, tak? Jeżeli nie pokonam jakiejś przeszkody, sędzia zabiera mi tą opaskę, nie mogę jej nawet zabrać do domu.
7: Bo często właśnie z tą opaską było tak, że już samo dotknięcie przeszkody to już było rozpoczęcie tej przeszkody i bez możliwości powtórzenia. To jest tak, jak Mateusz powiedział, masz 3 życia. Jeżeli rozpocząłeś przeszkodę i spadłeś, nie możesz już jej powtórzyć. Straciłeś 1 życie. Przy 3 życiu już oddajesz tą opaskę, No i kończą się twoje zawody.
9: To już jest charakterystyczne.
7: Poza klasyfikacją.
9: I już jesteś poza klasyfikacją.
5: I możesz sobie dobiec do końca.
7: Dobiegnij sobie do końca, tak. Pobaw się do końca. Dlaczego nie spróbowałeś?
9: U nas jest ten system prostszy, czyli jest jedna opaska. Trzeba zrobić wszystkie przeszkody samemu. Jeśli ktoś jej nie potrafi zrobić samemu, wtedy tą opaskę musi oddać. A sędzia, który zabrał ją na przeszkodzie, może stać się kolekcjonerem takich opasek. Bo zdarza się, że jak jest trudna przeszkoda, to sędzia kończy z kilkudziesięcioma opaskami.
6: Nie wiadomo, która przeszkoda
5: jest najtrudniejsza.
7: Taki Bartek już zapowiedział, że proszę mnie postawić przy najtrudniejszej przeszkodzie, bo ja zbieram opaski.
5: Czyli to jest taki element kolekcjonerski jeszcze i całkiem fajny. Wyznacznik trochę statusu w środowisku, tak? Czyli posiadanie opaski z jakichś zawodów oznacza dobiegnięcie do końca i to jest nagroda sama w sobie, tak? I to jest ten znak, że się udało się, że daliśmy radę po prostu.
9: No tak, jest organizator, który robi bieg ultra po górach, 40 kilka kilometrów, tam jest około 140-150 przeszkód. Naprawdę nie jest to lekki wyścig, bo z reguły jest około 3000 metrów przewyższenia i powrót do domu z taką pomarańczową opaską, to jest taka wewnętrzna satysfakcja, że dałem radę.
5: Nie ma chyba lepszej nagrody niż mieć tą. Macie te opaski pomarańczową? Ktoś ma? Nie.
9: Lepsza jest to wygrać taki wyścig albo stanąć na podium, nie?
5: No
9: to
5: tak,
9: jest
5: tak, no tak.
9: Najwyższe, ale samo ukończenie z opaską daje mega satysfakcję.
5: To jak to będzie w Gorzowie? Ile będzie opasek w tej w elicie? Też tylko jedna, tak? Dla tych najlepszych, tak?
6: Tak, tak. To jest już tylko ta opaska na czoło, nie ma tych takich kilku na rękę i nieograniczona ilość podejść do danej przeszkody.
5: Czyli właściwie tylko rezygnacja z przeszkody sprawia, że oddajemy opaskę. Zgadza. Czyli można. A są takie zawody, gdzie tylko raz i koniec.
6: Rezygnacja,
5: tak?
6: Bądź nieukończenie tej przeszkody, bo można spaść pod sam koniec.
5: Jasne, jasne. A powiedzcie mi, w elicie nie mogę ominąć przeszkody. Nie mogę powiedzieć nie. Po prostu albo ją przechodzę, albo nie.
7: I nikt nie może pomóc. Nawet tak naprawdę z zewnątrz nikt wody panu nie może dać nic. Tak naprawdę jesteś sam na trasie. A to, co odłożyłeś pod przeszkodę, to już zostaje pod przeszkodą.
5: No dobra, no to przechodzimy. 12 września będzie padać, to już wiadomo. Czy nie? Czy w Gorzowie to nie zawsze?
7: Pytanie, kto ile na tacę wrzuci, prawda?
5: Ale 12 września spotykamy się w Parku Słowiańskim.
6: Tak jest.
5: Wykorzystacie te wzniesienia tym razem. Powiedzcie trochę, oczywiście nie zdradzicie na pewno przeszkód, bo to tajemnica, ale powiedzcie trochę o tym, jaka będzie trasa, jak to będzie wyglądać i jak, jeżeli chodzi o tą kategorię Open i Elite, te same przeszkody i tylko te różnice, o których rozmawialiśmy, czyli jakby możliwość rezygnacji za jakąś tam karną przy okazji po prostu zabawy?
6: Tak, jeżeli chodzi o przeszkody, to tutaj nic nie dostawiamy dla Elity, nic nie zabieramy zawodnikom z Open. Mają takie samo prawo pokonać te przeszkody, czy zawodnicy zapełniać ci z Elity. Jeżeli chodzi o trasę, trasa bardzo podobna do tej, która była w latach 2016-17. Troszeczkę zmodyfikowana ze względu na
7: budowę eski,
6: zabranie terenu przez miasto, no, jakieś powstało nowe osiedle, ale tutaj naprawdę to nas nie boli, jest tyle miejsca,
5: jest gdzie
6: biegać.
7: Ten park jest przeolbrzymi.
6: Tak, wykorzystamy Park Słowiański nie tylko tu, gdzie będziemy startowali, ale również po drugiej stronie Słowianki, tam też jest sporo wzniesień, no zawodnicy przekonają się o tym 12 września.
5: Ile trasa będzie liczyć?
6: Około 8 km.
5: 8 km do przebiegnięcia. Ile przeszkód planujecie? Nie mówcie jakie,
6: wszystkie.
5: Wszystkie. W zasadzie, 10, 20, 30.
7: W zasadzie przez te parę lat żeśmy się dorobili trochę tych przeszkód. Jeszcze, co ciekawe, jeszcze robię aktualnie kolejne. Marcin tutaj też już swoje przygotował. Nie wiem, niedługo daję do cynkowni w końcu. Tak więc no naprawdę trochę tych przeszkód będzie. Wystawiamy wszystkie armaty, jakie mamy. Będzie co podziwiać.
5: To kilkadziesiąt będzie?
6: 40.
5: Koło 40 przeszkód.
6: Tak.
5: Jakich nie zdradzamy? Nic.
7: Jakich nie zdradzamy, aczkolwiek jedno możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o przeszkody techniczne, mało które biegi są w stanie pokazać aż tyle tych technicznych przeszkód, co my będziemy mieli.
6: No na takiej krótkiej trasie, no krótkiej, nie krótkiej, nie jest to jakiś tam bieg ultra. 8 km, 40 przeszkód.
7: No tak co ile metrów? Co parę metrów, nie?
1: No nie no.
7: Ale nie ma co straszyć. Nie straszmy tutaj ludzi, tutaj, prawda?
6: Tak, też będzie. Będą odcinki biegowe w terenie. A jeżeli wybiegną z tego terenu i będą myśleli, że została im tylko prosta, no tutaj się grubo zdziwią, bo trafią na sporo przeszkód.
5: Kiedy je będziecie rozstawiać? To się rozstawia tak zwykle na sam koniec, tak?
6: Tak, tak, tak. Jednak no, trzeba tego dopilnować. Dwa dni wcześniej zaczniemy. Mam nadzieję, że uda nam się to no, wszystko
7: logistycznie. Logistyka przygotowania tego jest ogromna. Z reguły to, no, jak ktoś mówi, zawody przychodzą 4-5 godzin,
6: a
7: my jeszcze pracujemy do późna w nocy.
6: Tak, tak. Nie jesteśmy tylko sportowcami i nie zarabiamy na tym, jesteśmy normalnymi ludźmi. Mm-hmm. Chociaż może nie wyglądamy na normalnych, ale...
5: Wyglądacie, spokojnie.
9: Ale część przeszkód jest rozstawionych cały czas, bo to są te, które były zamontowane wcześniej lub te, które są z budżetu obywatelskiego, więc one jakby też będą wykorzystane i jakby ktoś chciał się sprawdzić, no to są cały czas.
5: Można na miastkę, tak, na miastkę zobaczyć.
6: Tak, oczywiście. Starają się o te przeszkody, które tam już stoją. Tu wspomnę, że udało nam się je postawić w ramach budżetu obywatelskiego z myślą taką, żeby służyły na kolejne biegi w Gorzowie. Mhm. Dlatego też często są stworzone tak, że są dwa równoległe tory obok siebie, żeby podczas zawodów była jakaś przepustowość na tym torze, tak, a nie kolejka, że jeden tor i rządek ludzi się ustawia.
5: Bo trzeba pokonać przeszkodę. Wystartujesz, czy konsekwentnie nie?
9: Nie, raczej będę stał na placu i
5: zbierał opaski.
9: Nie, może nie zbierał opaski, może pobiegnę z kamerą za tymi najlepszymi. Tak, żeby troszeczkę też pokazać, co się dzieje na trasie, ale jak się uda, to Agnieszka przyjedzie i wystartuje.
5: Okej, czyli będzie się działo. Spodziewacie się ilu osób? I jak to może wyglądać? Pewnie to trochę wróżenie z fusów, ale jak duże to będzie przedsięwzięcie?
9: Im więcej, tym lepiej.
5: No, tym lepiej. Po to tu jesteśmy też, między innymi, żeby było
6: tak
5: nas jak najwięcej.
6: Liczymy na 150 osób, a wszystko co ponad, to super. Tutaj trochę nam pokrzyżowały plany bieg w niedaleki tutaj w okolicy Gorzowa, też bieg przeszkodowy. Nie wiem, czy zabiorą nam tutaj dużo tych startujących, czy nie. Wątpię, ale parę osób pewnie tam, lokalsów, wystartuje bliżej.
9: No za to przyciągniemy parę osób ze Szczecina chociażby, czy jeszcze z innej okolicy, które przyjadą ze względu właśnie na przeszkody.
7: Tak, tak, dosyć sporo osób się zapowiada, takich już elitowych faktycznie, już nie o tyle, co nawet z Obrębu Gorzowa, tylko już to są Szczecin,
6: właśnie
7: dalsze rejony.
6: Właśnie startowałem w sobotę na zawodach i już też chłopaki z Międzyrzecza, dobrzy zawodnicy, którzy wygrywali u nas, zapowiadali się, że przyjadą, na pewno będą.
5: To co jest atutem naszego tego gorzowskiego biegu? Ilość przeszkód, urozmaicony teren. Czym właśnie możecie przyciągamy tych ludzi z elity?
9: No i przeszkody, i teren. Im więcej fajnych zawodników, tym lepsza rywalizacja, tym chętniej chcą wystartować. Więc to jakby w tym momencie samo się nakręca.
6: Mam nadzieję, że nie straszamy tymi przeszkodami.
5: No właśnie, ja myślę, że teraz trochę powiedzmy i spróbujmy zadbać o tą frekwencję także tych, którzy chcą spróbować.
9: No ale to też są takie dwa ważne czynniki, że jeśli ktoś chciałby spróbować i pojedzie na przykład na największego organizatora, to za startowe zapłaci 3 razy więcej, to jest raz. Dwa, najbliższy event na jesień to jest Wrocław albo Gdańsk. Nie, ewentualnie Warszawa, bo nawet w Poznaniu chyba na jesień nie ma, więc też trzeba daleko pojechać, jest to dużo droższe, więc nawet jeśli ktoś chce spróbować, no to my poziomem nie będziemy odstępować od nich, no nie będziemy mieli 4 torów na przykład na przeszkodzie, tylko 2, ale też mamy mniejszą frekwencję, u nas nie wystartuje 2-3 tysiące osób w ciągu dnia, tylko tak jak Marcin powiedział, 150-200, w zupełności będzie to duża liczba jak na nasz event. I jeśli ktoś chciałby spróbować, to klimat będzie bardzo podobny. Nie trzeba jechać na drugi koniec Polski, nie trzeba wydawać ogromu pieniędzy. Za 1/3 praktycznie możemy mieć to samo, co jest tam.
5: No i to jest bardzo ważny argument. Jeżeli chcecie spróbować, gdzieś tam to, co robicie na co dzień aktywnie, powoli wam staje się takie nużące, albo po prostu chcecie spróbować coś nowego, no to może faktycznie warto się zastanowić i zgłosić się. Nie będzie tak źle. Powiedzcie to, że nie będzie tak
9: nie,
5: źle.
9: Będzie super, będzie świetna zabawa i naprawdę najlepsze, jak ktoś chce zacząć, to zabrać z sobą grupę znajomych i właśnie powiedz tak for fun, pospróbować, co byłem w stanie zrobić, co mnie najbardziej zmęczyło. Nie trzeba wcale biec, można całą trasę przejść.
7: Mhm. Tak, tak. Sędziowie z reguły są wyczuleni na osoby, jak to się mówi, widać, które osoby chcą się ścigać, tak, bo to są też nagradzane osoby, pierwsze trzy.
5: To ważne, żeby to zabrzmiało na koniec. Plac cyrkowy, Gorzelianie doskonale wiedzą, Park Słowiański, godzina 9.30, pierwszy start, trzeba być wcześniej i po wszelkie informacje zaglądamy na profil facebookowy Gorzowskich Dzikich Dzików. Ja wam już bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo, dużo, bardzo, bardzo dobrej energii wnieśliście, także wielkie dzięki i do zobaczenia 12 września, no po prostu.
7: Dziękujemy. No, dziękujemy, do zobaczenia.
0: SK Gorzów News.
5: Będzie o festiwalu Słuchowisk, który już w przyszłym tygodniu w Gorzowie, ale także o biletach kolejowych czy innych sprawach związanych z funkcjonowaniem miasta na początek, jednak niestety o dwóch sprawach związanych z pracą policji i prokuratury. To Gorzowski Magazyn Informacyjny w Radiu SK.
10: Jest data sekcji i powołany biegły. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora Witolda Płóciennika. Jego ciało po 4 dniach znaleziono w czwartek wieczorem w lesie w Lubniewicach. Sekcja odbędzie się we wtorek. Prokuratura prowadzi sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Powołany został biegły z dziedziny medycyny sądowej, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
11: Sekcja została wyznaczona na najbliższy wtorek. Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Wstępnie można wykluczyć działania o charakterze kryminalnym. Będą badane wszystkie hipotezy związane z przyczynami tego zgonu. Będzie badane w szczególności, czy do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie, czy wynika ona z przyczyn naturalnych, czy też z zaistnienia jakiegokolwiek przestępstwa.
10: Wstępnie wykluczono działania o charakterze kryminalnym. Przypomnijmy, operator przyjechał do Gorzowa, by kręcić serial kryminalny. W sobotę wybrał się do Lubniewic, gdzie sług po nim zaginął. W poniedziałek ruszyły intensywne poszukiwania.
3: Robił zdjęcia i nagrywał nieletnie podczas seksu. Robert S., informatyk, były nauczyciel z Gorzowa, zgromadził na nośnikach mnóstwo plików. Przeciwko oskarżonemu o czyny seksualne wobec 8 dziewcząt toczy się drugie postępowanie. Chodzi o sprzęt elektroniczny, na którym 48-latek zapisywał materiały pornograficzne. Do ponad 20 urządzeń śledczym udało się złamać zabezpieczenia, mówi Andrzej Bogacz, prokurator prowadzący sprawę.
12: Zabezpieczyliśmy bardzo dużą ilość urządzeń, ponieważ oskarżony zajmował się zarówno fotografią, jak i informatyką. Od początku wiedzieliśmy, że zabezpieczenia sprzętu elektronicznego będą dla nas poważnym wyzwaniem. Niestety, pomimo tego, że staraliśmy się to robić w całej Polsce, łącznie z Krakowem i innymi miastami, którzy mieli mieć specjalistyczny sprzęt, aby złamać zabezpieczenia. Co do kilkunastu nośników, tego ich zabezpieczeń nie udało się złamać. Podjąłem decyzję, że praktycznie cały sprzęt, nawet ten, w którym nie złamaliśmy zabezpieczeń, zostaje albo na potrzeby przyszłego postępowania, które jest wyłączone, bądź przekazany do sądu. Żaden sprzęt, nawet ten, który nie zdołaliśmy odbezpieczyć, nie zostanie zwrócony oskarżonemu, ponieważ w naszej ocenie mogą znajdować się tam treści zabronione. Ostatni sprzęt, który udało się nam odbezpieczyć, tak naprawdę on, treści, które tam ujawniliśmy, skłoniły mnie do tego, aby materiał dotyczący treści pornograficznych z udziałem małoletnich wyłączyć do odrębnego prowadzenia. Udało się odbezpieczyć ponad 20 tysiące zdjęć, nagrań i to wszystko wymaga jeszcze dokładniejszego zbadania. Tutaj w grę wchodzą zarówno opinie seksuologiczne, antropologiczne, no plus takie jeszcze też informatyczne, bo to jest bardzo ważne, aby biegli z zakresu informatyki wskazali nam na moment powstania tego zdjęcia, czy zdjęcie, czy też treść została celowo zaciągnięta z sieci, czy przypadkowo została ściągnięta. To wszystko wymaga jeszcze odrębnego śledztwa.
3: Ofiary 48-letniego nauczyciela z Gorzowa wciąż mogą zgłaszać się do śledczych, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
11: Apelowaliśmy za pośrednictwem mediów o zgłaszanie się pokrzywdzonych. Chciałam tutaj serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom mediów, wszystkim wydawcom, którzy przyczynili się do tej akcji, a także podziękować mieszkańcom Gorzowa, którzy licznie się do nas zgłaszali i którzy dostarczyli nam również materiału dowodowego w tej sprawie. Mamy materiał dowodowy zgromadzony w taki sposób, że powzięliśmy uzasadnione podejrzenie graniczące z pewnością, że pokrzywdzonych w tej sprawie było więcej. Dlatego ten nasz apel nie traci na aktualności. Materiał dowodowy jest zebrany i w dalszym ciągu, mimo skierowania tego aktu oskarżenia, a tu podkreślam, że są to przestępstwa przeciwko dobrom prywatnym, indywidualnym, więc jedno nie wyklucza drugiego. Bardzo proszę, jeżeli któraś z pokrzywdzonych w przyszłości zdecydowałaby się odwiedzić nas, złożyć zeznania w tej sprawie, to jak najbardziej zostanie wysłuchana, a zarzuty będą rozszerzane w toku nowego postępowania.
3: Przypomnijmy, do przestępstw seksualnych miało dochodzić w latach 2014-2025 w Gorzowie i w Skwierzynie. 48-letni Robert S. na proces czeka w areszcie, grozi mu do 15 lat więzienia. Uczył w jednej z gorzowskich szkół, był także instruktorem nauki jazdy i zajmował się sesjami fotograficznymi.
10: 38 i 31-latek z Gorzowa z zarzutami mężczyźni odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi im do 10 lat więzienia. Mundurowi znaleźli w ich mieszkaniu kilka różnych rodzajów narkotyków. Starszy z mężczyzn był poszukiwany do odsiadki w związku z przeszłością kryminalną i możliwością posiadania niebezpiecznych przedmiotów. Do zatrzymania zaangażowano jednostkę kontrterrorystów. Do jednego z mieszkań na terenie Gorzowa mundurowi weszli w tym tygodniu, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
13: Zatrzymano dwóch mężczyzn, poszukiwanego 38-latka oraz jego 31-letniego znajomego. W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę i inne substancje, które poddane zostaną jeszcze sprawdzeniom pod kątem legalności.
10: 38-latek trafił już do więzienia, odsiaduje wyrok za znęcanie i groźby. Młodszy od prokuratora dostał policyjny dozór.
3: Pirat drogowy nie ucieknie. Cztery nowoczesne radiowozy BMW X-Drive wkrótce pojawią się u lubuskich policjantów. Do jednostek trafią także laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu. Sprzęt został zakupiony w ramach unijnych projektów. Więcej wie Konrad Baranowski. Mierniki prędkości z rejestracją obrazu.

0: publiczność.
1: W sumie w całym kraju do jednostek trafi 100 radiowozów wraz z miernikami prędkości oraz tachimetrami za kwotę ponad 54,5 miliona złotych.
0: Senior uratowany dzięki szybkiej reakcji sąsiadek. 84-latek wołał o pomoc, usłyszały go kobiety i wezwały mundurowych. Do zdarzenia doszło dzisiaj w Drezdenku. Z relacji sąsiadek wynikało, że w garażu ktoś wołał o pomoc. Ponieważ właściciel nie odpowiadał na nawoływanie, wezwały służby. Strażacy siłowo otworzyli drzwi. Po wejściu zobaczyli leżącego na posadzce starszego mężczyznę. Był półprzytomny i wymagał pilnej opieki lekarskiej. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy 84-latek trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu. Gorzowska Akademia potrzebuje 25 milionów złotych na budowę nowego rektoratu. Prezydent zapewnił, że miasto wesprze uczelnię. Akademia imienia Jakuba z Paradyża buduje nowy obiekt na kampusie przy Chopina. Będzie tam rektorat i część dydaktyczna. Koszt przedsięwzięcia to 50 milionów złotych. Połowę daje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resztę musi zabezpieczyć uczelnia, mówi Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP.
2: Staramy się tutaj o pomoc ze strony miasta, bo jednak 25 milionów to jest wielka kwota, a uczelnia musi normalnie funkcjonować.
0: Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, potwierdza, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z uczelnią, ale o kwotach nie chce jeszcze mówić.
3: Pieniądze, które miasto mogłoby przeznaczyć, na pewno będą istotne w budowie tego obiektu, natomiast przed nami dyskusja z radnymi na temat budżetu na przyszły rok i myślę, że to będzie dobry czas, żeby określać kwoty.
0: Nowy budynek będzie miał 3 kondygnacje i 3000 metrów kwadratowych powierzchni.
1: Kobieto, zadbaj o siebie. Bezpłatne badania mamograficzne w Lubuskiem. Mammobus wyruszył we wrześniową trasę. Zgłaszać mogą się panie w wieku od 45 do 74 lat. Bez skierowania, blisko domu i w komfortowych warunkach. Pojazdy w poniedziałek pojawią się w Międzyrzeczu, na osiedlu Kasztelańskim przy Pływalni Miejskiej, w Ośnie Lubuskim przy Urzędzie Miejskim i w Torzymiu na Placu Wolności. Specjaliści czekać będą od 9 do 15. Ponad 38% kobiet zostało objętych programem profilaktyki raka piersi. Prawie 140 tysięcy Lubuszanek może takie badanie wykonać.
4: SK Gorzów.
1: Podsłuchają, o czym rozmawiają ryby. W Gorzowie odbędzie się festiwal słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Impreza startuje od wtorku. Wydarzenie potrwa kilka dni, do 14 września. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. W planach warsztaty, podczas których tworzone będą słuchowiska, spacery audialne. Młodzi ludzie w słuchawkach i z mikrofonami wsłuchiwać się będą w odgłosy Gorzowa. Mówi Cezary Żołyński, dyrektor artystyczny festiwalu.
5: Będą to tak i warsztaty z młodzieżą, które będziemy tworzyli słuchowiska, które będą, zaczynamy się tam w 8, 9, 10, 11, 12, takie przedfestiwalowe. Będzie kilka słuchowisk, które będziemy prezentować w różnych częściach naszego miasta, między innymi w klubie pod filarami, będziemy w muzeum, będziemy w bibliotece też naszej miejskiej, czyli nasze zaangażowane są też nasze instytucje kultury w ten festiwal. Będziemy mieli właśnie w niedzielę, o, to jest ważny dzień, niedziela jest bardzo ważnym dniem, bo 13 września będzie tak zwana zagadkowa niedziela, to przyjeżdża pewna stacja radiowa, która będzie prowadziła tę audycję na żywo, a to o tyle istotne, że będziemy nadawać w tym dniu, nasz festiwal otrzyma imię Kasi Stoparczyk, znanej dziennikarki radiowej, z nami też współpracowała z Teatrem Wyobraźni i ta gala właśnie będzie jej poświęcona, tam będzie specjalne słuchowisko, również jej poświęcone, Kasi Stoparczyk. Będziemy mieli też kilka innych ciekawych atrakcji, wszystko to w Filharmonii. Maciej Wojtyszko prawdopodobnie też się pojawi ze swoim słuchowiskiem na żywo. I do tego jeszcze będą tak zwane w ramach kultury po sąsiedzku, jakby przedfestiwalowo, tak zwane spacery audialne. To odbywa się to tak, że chodzimy sobie po mieście, wysłuchujemy różnych słuchawkach takich na uszach, tylko słyszymy te dźwięki, które idą z mikrofonów. Chodzimy sobie po mieście, słuchamy sobie odgłosów miasta w każdym miejscu, na przykład w porcie, na Manhattanie, w teatrze. Na koniec będzie jeszcze też jakieś takie widowisko, które możemy obejrzeć i posłuchać, nie? Czyli generalnie jakieś słuchowisko, jakiś koncert, to tak to będzie wyglądało. Zresztą wszystkie te słuchowiska są zrobione w ten sposób, że możemy je oglądać i słuchać. Czyli tak jak w radiu, słuchamy sobie, mamy słuchawki na uszach, nic nas więcej nie interesuje, możemy zamknąć oczy i wysłuchiwać słuchowiska ze wszystkimi efektami, dźwiękami i tak dalej, a możemy też sobie patrzeć, jak ci aktorzy tam czytają i, i, i,

0: bawią się, jak wyglądają w czasie właśnie nagrywania niby takiego słuchowiska. O, fajna rzecz jeszcze będzie. Pod filarami to będzie taki dodatek w sobotę. Dodatkowa rzecz. Słuchowisko o 19:00 Czapa, czyli Śmierć na raty. To świetne. To jest tak, że kiedyś ten tekst był zrobiony jako słuchowisko. Natomiast później on też wykorzystywany był w teatrach jako takie małe formy teatralne. Ciekawa historia dla dorosłych. I to będzie, tak jak jest festiwal cały dla dzieci i młodzieży, to ten będzie element dla dorosłych taki, żeby też posłuchali sobie ciekawego słuchowiska. No i później spacer. Odjalne po słuchowisku będziemy po mieście mogli chodzić i słuchać miasta nocą. Tyle rzeczy się będzie działo. Ciekawi ludzie przyjadą. Między innymi Andrzej Brzoska. O, właśnie, przypomniałem sobie. No, słuchajki, albo to doktor jest strasznie mądry człowiek. Zresztą Andrzej Brzoska to jest człowiek, który od wielu lat pracował przy słuchowiskach. Jest naprawdę takim guru słuchowisk Polskiego Radia i on potrafi te rzeczy robić. Będzie u nas. Będzie też Joanna Szumańska. To człowiek, który o radiu wie właściwie wszystko. Będzie Joanna Pach-Żbikowska. To głos Mamy Blue, albo też teraz Pucio, który jest taki dla dzieci, taki film wchodzi, no to właśnie to jest jej głos. Będzie jej córka, która też właściwie jest tą Blue w tych animacjach, a w Puciu również tam występuje. Będzie Paweł Krucz, o, to ten, co tam z tym Rexem chyba biega, to słynny aktor. No, nie jest taki człowiek. Szymon Kuśmider, będę ja, będą nasi aktorzy, Marzena Wieczorek, Przemek Kapsa. No, trochę się będzie działo.
1: Skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie, na taki festiwal słuchowisk w Gorzowie?
0: Wiesz, to jest tak, że to Wojciech Ramus, on jest szefem Fundacji Teatru Wyobraźni. Zresztą on prowadzi takie muzeum radiowe i mam swoje muzeum w Sandomierzu, Radia, Polskiego Radia. I wpadł na ten pomysł na takie słuchowiska ze słuchawkami, że to można w różnych miejscach robić. Przyjechał kiedyś do Gorzowa, robił tu pewną rzecz. Później okazało się, poznaliśmy się razem w Międzyzdrojach, właśnie między innymi też z Kaszem Soparczym. I tam zakiełkował pomysł stworzenia większej formy, takiego festiwalu.
2: Zajęcia odbywać się będą między innymi w bibliotece, muzeum, miejskim ośrodku sztuki i Dżyskubie pod filarami. Festiwal Wyobraź Sobie jest bezpłatny, trzeba się zgłosić. Szczegóły znajdziecie na Facebooku.
3: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
4: SK Music News.
3: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
4: SK Music News.
3: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
5: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
3: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
6: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Cooperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. Taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jak to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa! Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na full zatankuję.
1: To oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Zatem odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara, to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i...
3: No i...
1: No cóż. Na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment. Nawet ten sposób.
2: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli Creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synthpopowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak. No i po 2 latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale
2: super.
1: Ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu.
2: No właśnie,
1: ta premiera
2: w radiu. Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej 20. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
4: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on dosłuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie. Jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, bo zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. Shakira i Dajdaj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. No bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
2: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
3: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
3: Tak
0: kobiece.
3: Jest. Mistrzostwa Świata U20 FIFA. Będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
3: tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
3: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
3: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy jejejo.
3: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
3: tak jest.
0: Też.
3: Jest.
0: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
3: nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze będzie pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum, moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest, jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczy moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi. No,

0: Piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć, ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Wesce swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię, ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś. Ja wszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę. Pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakichś piosenek. I jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz pójść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy Eska po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: Eska Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach, i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu, i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Wona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to, tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12, i to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Ten nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie, i nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku, i nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiało.

0: pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: Taki PZ z kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
0: O każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, usłuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
0: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku.

0: To robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
0: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
0: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Soku, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
0: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żarcie.

0: muzyką się żyje.
1: No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
2: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
1: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A w eskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą 20, która was nie omija, czeka, cała gorąca 20, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje. Ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina. 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, by

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakiś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie tak, dokładnie. To jest radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem "Cześć" na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczucie.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Eska.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić niezłą kopalnią wiedzy, ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Hej, to IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Gorzowie Wielkopolskim. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii Askana. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: I po reklamie. Gorzów na czasie.
2: Pobiegniemy tropem Cika. Legendarny bieg wraca do Gorzowa. Ostatnie edycje były organizowane w innych miejscach. 12 września wielkie wyzwanie dla tych, którzy lubią biegać i pokonywać różne przeszkody oraz wykonywać czasami trudne zadania.

0: organizatorzy zapewniają jednak, że wszystko będzie tak zorganizowane, aby dobrze bawili się zarówno wytrawni, jak i początkujący zawodnicy. W ostatniej edycji udział wzięło ponad 300 biegaczy. Jak będzie teraz? Do tematu będziemy wracać, a szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych.
1: Muzyką się żyje.
2: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
3: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
4: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
3: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam taki wielki.
4: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
2: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
4: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
3: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
2: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszymy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii, Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Bo gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata. I w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Smiliczka Smafia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: I po reklamie.

nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie, chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie,

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8-L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem w Sanach wydałam nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności.

0: Wydawczości artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tom pierwszy, która zawiera trzy pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o tę Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. W Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, kobiet, U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Jimka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia. Tylko kochaj mnie.

0: Maneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, Wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was. Dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady: kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

jest Radiowiecka, to są hity na czasie, Alex Warren i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam, a może też SMS-em pod 664-402-302. Pod 664-402-302.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda,
3: Day. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Gorzów na czasie.
11: Posłuchajmy, o czym rozmawiają ryby. Oto szczegóły przy mikrofonie Sebastian Górny. W Gorzowie odbędzie się festiwal Słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Impreza odbędzie się w dniach 8-14 września. Udział w festiwalu, wyobraź sobie, jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Szczegóły na Facebooku. Koncert 20 września. Wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. Początek o godzinie 17. Na scenie obok gorzowskiej orkiestry Dętej pojawi się zespół Dizzy Boys Brass Band.
12: Muzyką się żyje.
13: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.

0: poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
1: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
2: Warto było.
1: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
3: Kuba i Kuba przestoją wakacje, Bujalina z hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na SK.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w Esce w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze? Nie, wróć! Jutro już poniedziałek! Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polska ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Będzie Stomper, będzie Dua Lipa i The Baby. Będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża tradycyjne.
0: To jest zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Gorzowie Wielkopolskim. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii Ascana. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawiać.
1: Albo najgorzej jest jeszcze jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
0: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
1: A ona
0: i,
1: nie zakręciła. Okej. Łukasz Zujczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
10: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: I po reklamie.

0: się żyje.
1: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
2: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
1: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
3: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
4: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
3: Tak, jest
4: super.
3: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
4: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
1: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
4: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
3: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
1: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina, nagle w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10.99. Szczegóły na shell.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: I po reklamie.

nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC. To MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: I po reklamie.
10: Gorzów na czasie.
11: Dużo śmiechu w listopadzie w Arenie Gorzów, to będzie szalona noc, noc kabaretowa. Wojtek Hańczuk, oto trochę szczegółów. Na scenie 7 wykonawców, 7 premierowych skeczów i mnóstwo okazji, by się pośmiać i dobrze pobawić. A zobaczymy. Kabaret Nowaki, skeczów męczących, Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igora Kwiatkowskiego, Mariusza Kałamagę oraz kabaret K2, który jednocześnie będzie gospodarzem imprezy. To absolutna czołówka rozśmieszaczy, więc 8 listopada będzie się działo.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witko.

0: Kofi i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
1: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co ty tutaj robisz?
2: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
1: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
0: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
3: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Jimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gipsy i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin Van Buuren w Radiu SK to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy. Odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To będzie ostatnia reklama. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
4: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
3: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
5: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz. Yeah,

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć SK. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić.

0: Ajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia, teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale, sobie albo komuś innemu? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, hej SK. Ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo na stadionie mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób

0: sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Morin. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie.
11: Gorzów na czasie.
12: To może być początek drogi z Lubuskiego do Hollywood. Gorzowski Festiwal Filmów Frapujących czeka na produkcję, szczególnie od lokalnych twórców. Termin mija 11 września. Wojtek Hańczuk, oto trochę szczegółów. Film nie może przekroczyć 30 minut. Musi być zrealizowany po 1 stycznia 2022 roku. A Festiwal Filmów Frapujących odbędzie się od 16 do 18 października w Miejskim Ośrodku Sztuki. O szczegółach będziemy informować.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
14: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
13: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
15: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela, dzisiaj wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na eskowym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. Słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2 do 1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25 do 15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
20: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
22: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy.
22: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie.

0: powszechnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
15: This is the most positive part of the year for me.
14: To najbardziej pozytywny moment that, roku you know, dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
16: Go! Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
17: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
14: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
18: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o 3. miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zaria.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Marian, jaki laptop jest top?
12: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
13: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
25: Wyjazd na maksa.
24: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
26: I po reklamie.
27: Eska.

na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu Eska. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: Tutaj szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: I po reklamie.
19: Gorzów. Wielkie gwiazdy czasie. Muzyczne i wielkie hity lat 80. na żywo w Arenie Gorzów w październiku Disco Festival. Wojtek Hańczuk, mam dla Was trochę szczegółów. Na scenie wykonawcy, których przeboje towarzyszyły Polakom na wielu imprezach, Bad Boys Blue, czyli You Are Woman, czy Lady in Black. Będzie także Gazebo, który wylansował mega przebój I Like Chopin. Na scenie również Joy i Francesco Napoli, czyli wielbiciele Italo Disco, także będą zadowoleni. A wszystko poprowadzi doskonale znany dziennikarz muzyczny Marek Sierocki.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
21: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
20: A właśnie

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15...

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: SK Gorzów. Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: To będzie ostatnia reklama. Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

Sims de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: News. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
1: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
2: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
1: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
2: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino i na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała, nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
1: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
2: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzałeś.
2: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół, żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
2: Żeby go obracać,
1: próbować różnych rzeczy.
2: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
2: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
2: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: AI. No. Czyli jesteś taki sentymentalny.
2: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
2: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
2: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na 6 rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie 3 razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
2: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
2: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
2: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
2: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
2: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
2: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, usłuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
2: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
2: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
2: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert, bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć, co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
2: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim, czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
2: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
2: Serdecznie zapraszam.
0: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
0: Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK.
3: SK Gorzów News.
4: Będzie o festiwalu Słuchowisk, który już w przyszłym tygodniu w Gorzowie, ale także o biletach kolejowych czy innych sprawach związanych z funkcjonowaniem miasta na początek, jednak niestety o dwóch sprawach związanych z pracą policji i prokuratury. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK.
5: Jest data sekcji i powołany biegły. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora Witolda Płóciennika. Jego ciało po 4 dniach znaleziono w czwartek wieczorem w lesie w Lubniewicach. Sekcja odbędzie się we wtorek. Prokuratura prowadzi sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Powołany został biegły z dziedziny medycyny sądowej, mówi Mariola Wojciechowska-Grzyśkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
6: Sekcja została wyznaczona na najbliższy wtorek. Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Wstępnie można wykluczyć

0: W sobotę wybrał się do Lubniewic, gdzie słuch po nim zaginął. W poniedziałek ruszyły intensywne poszukiwania.
1: Robił zdjęcia i nagrywał nieletnie podczas seksu. Robert S., informatyk, były nauczyciel z Gorzowa, zgromadził na nośnikach mnóstwo plików. Przeciwko oskarżonemu o czyny seksualne wobec 8 dziewcząt toczy się drugie postępowanie. Chodzi o sprzęt elektroniczny, na którym 48-latek zapisywał materiały pornograficzne. Do ponad 20 urządzeń śledczym udało się złamać zabezpieczenia, mówi Andrzej Bogacz, prokurator prowadzący sprawę.
2: Zabezpieczyliśmy bardzo dużą ilość urządzeń, ponieważ oskarżony zajmował się zarówno fotografią, jak i informatyką. Od początku wiedzieliśmy, że zabezpieczenia sprzętu elektronicznego będą dla nas poważnym wyzwaniem. Niestety, pomimo tego, że staraliśmy się to robić w całej Polsce, łącznie z Krakowem i innymi miastami, którzy mieli mieć specjalistyczny sprzęt, aby złamać zabezpieczenia, co do kilkunastu nośników, tego ich zabezpieczeń nie udało się złamać. Podjąłem decyzję, że praktycznie cały sprzęt, nawet ten, w którym nie złamaliśmy zabezpieczeń, zostaje albo na potrzeby przyszłego postępowania, które jest wyłączone, bądź przekazany do sądu. Żaden sprzęt, nawet ten, który nie zdołaliśmy odbezpieczyć, nie zostanie zwrócony oskarżonemu, ponieważ w naszej ocenie mogą znajdować się tam treści zabronione. Ostatni sprzęt, który udało się nam odbezpieczyć, tak naprawdę on, treści, które tam ujawniliśmy, skłoniły mnie do tego, aby materiał dotyczący treści pornograficznych z udziałem małoletnich wyłączyć do odrębnego prowadzenia. Udało się odbezpieczyć ponad 20 tysiące zdjęć, nagrań i to wszystko wymaga jeszcze dokładniejszego zbadania. Tutaj w grę wchodzą zarówno opinie seksuologiczne, antropologiczne, no plus takie jeszcze też informatyczne, bo to jest bardzo ważne, aby biegli z zakresu informatyki wskazali nam na moment powstania tego zdjęcia, czy zdjęcie, czy też treść została celowo zaciągnięta z sieci, czy przypadkowo została ściągnięta. To wszystko wymaga jeszcze odrębnego śledztwa.
1: Ofiary 48-letniego nauczyciela z Gorzowa wciąż mogą zgłaszać się do śledczych, mówi Mariola Wojciechowska-Grzyśkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
3: Apelowaliśmy za pośrednictwem mediów o zgłaszanie się pokrzywdzonych. Chciałam tutaj serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom mediów, wszystkim wydawcom, którzy przyczynili się do tej akcji, a także podziękować mieszkańcom Gorzowa, którzy licznie się do nas zgłaszali i którzy dostarczyli nam również materiału dowodowego w tej sprawie. Mamy materiał dowodowy zgromadzony w taki sposób, że powzięliśmy uzasadnione podejrzenie graniczące z pewnością, że pokrzywdzonych w tej sprawie było więcej. Dlatego ten nasz apel nie traci na aktualności. Materiał dowodowy jest zebrany i w dalszym ciągu, mimo skierowania tego aktu oskarżenia, a tu podkreślam, że są to przestępstwa przeciwko dobrom prywatnym, indywidualnym, więc jedno nie wyklucza drugiego. Bardzo proszę, jeżeli któraś z pokrzywdzonych w przyszłości zdecydowałaby się odwiedzić nas, złożyć zeznania w tej sprawie, to jak najbardziej zostanie wysłuchana, a zarzuty będą rozszerzane w toku nowego postępowania.
1: Przypomnijmy, do przestępstw seksualnych miało dochodzić w latach 2014-2025 w Gorzowie i w Skwierzynie. 48-letni Robert S. na proces czeka w areszcie, grozi mu do 15 lat więzienia. Uczył w jednej z gorzowskich szkół, był także instruktorem nauki jazdy i zajmował się sesjami fotograficznymi.
0: 38 i 31-latek z Gorzowa z zarzutami. Mężczyźni odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi im do 10 lat więzienia. Mundurowi znaleźli w ich mieszkaniu kilka różnych rodzajów narkotyków. Starszy z mężczyzn był poszukiwany do odsiadki. W związku z przeszłością kryminalną i możliwością posiadania niebezpiecznych przedmiotów do zatrzymania zaangażowano jednostkę kontrterrorystów. Do jednego z mieszkań na terenie Gorzowa mundurowi weszli w tym tygodniu, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
4: Zatrzymano dwóch mężczyzn, poszukiwanego 38-latka oraz jego 31-letniego znajomego. W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli amfetaminę, amfetaminę, marihuanę i inne substancje, które poddane zostaną jeszcze sprawdzeniom pod kątem legalności.
0: 38-latek trafił już do więzienia, odsiaduje wyrok za znęcanie i groźby. Młodszy od prokuratora dostał policyjny dozór.
1: Pirat drogowy nie ucieknie. 4 nowoczesne radiowozy BMW X-Drive wkrótce pojawią się u lubuskich policjantów.

0: Jednostek trafią także laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu. Sprzęt został zakupiony w ramach unijnych projektów. Więcej wie Konrad Baranowski.
1: Nowoczesne radiowozy oznakowane trafią do Gorzowa, Zielonej Góry i Świebodzina. To pojazdy, które napędza 3-litrowy silnik o mocy blisko 400 koni mechanicznych, nieco ponad 4 sekundy do setki, świetna dynamika i przyczepność, co ma znaczenie na przykład podczas pościgów. W środku laserowy miernik prędkości, który precyzyjnie zmierzy kilometry, ale także zrobi zdjęcie i to na kilku pasach ruchu oraz tam, gdzie nie jest możliwe zatrzymanie pojazdu. Policjanci przejdą przez odpowiednie szkolenia, piraci drogowi i łamiący przepisy, miejcie się na baczność.
0: W sumie w całym kraju do jednostek trafi 100 radiowozów wraz z miernikami prędkości oraz tachimetrami za kwotę ponad 54,5 miliona złotych.
1: Senior uratowany dzięki szybkiej reakcji sąsiadek. 84-latek wołał o pomoc, usłyszały go kobiety i wezwały mundurowych. Do zdarzenia doszło dzisiaj w Drezdenku. Z relacji sąsiadek wynikało, że w garażu ktoś wołał o pomoc. Ponieważ właściciel nie odpowiadał na nawoływanie, wezwały służby. Strażacy siłowo otworzyli drzwi. Po wejściu zobaczyli leżącego na posadzce starszego mężczyznę. Był półprzytomny i wymagał pilnej opieki lekarskiej. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy 84-latek trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu. Gorzowska Akademia potrzebuje 25 milionów złotych na budowę nowego rektoratu. Prezydent zapewnił, że miasto wesprze uczelnię. Akademia imienia Jakuba z Paradyża buduje nowy obiekt na kampusie przy Chopina. Będzie tam rektorat i część dydaktyczna. Koszt przedsięwzięcia to 50 milionów złotych. Połowę daje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resztę musi zabezpieczyć uczelnia, mówi Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP.
2: Staramy się tutaj o pomoc ze strony miasta, bo jednak 25 milionów to jest wielka kwota, a uczelnia musi normalnie funkcjonować.
1: Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, potwierdza, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z uczelnią, ale o kwotach nie chce jeszcze mówić.
3: Pieniądze, które miasto mogłoby przeznaczyć, na pewno będą istotne w budowie tego obiektu. Natomiast przed nami dyskusja z radnymi na temat budżetu na przyszły rok i myślę, że to będzie dobry czas, żeby określać kwoty.
1: Nowy budynek będzie miał 3 kondygnacje i 3000 metrów kwadratowych powierzchni.
0: Kobieto, zadbaj o siebie. Bezpłatne badania mamograficzne w Lubuskiem. Mammobus wyruszył we wrześniową trasę. Zgłaszać mogą się panie w wieku od 45 do 74 lat. Bez skierowania, blisko domu i w komfortowych warunkach. Pojazdy w poniedziałek pojawią się w Międzyrzeczu, na osiedlu kasztelańskim przy Pływalni Miejskiej, w Ośnie Lubuskim przy Urzędzie Miejskim i w Torzymiu na Placu Wolności. Specjaliści czekać będą od 9 do 15. Ponad 38% kobiet zostało objętych programem profilaktyki raka piersi. Prawie 140 tysięcy Lubuszanek może takie badanie wykonać.
4: SK Gorzów.
0: Podsłuchają, o czym rozmawiają ryby. W Gorzowie odbędzie się festiwal słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Impreza startuje od wtorku. Wydarzenie potrwa kilka dni, do 14 września. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. W planach warsztaty, podczas których tworzone będą słuchowiska, spacery audialne. Młodzi ludzie w słuchawkach i z mikrofonami wsłuchiwać się będą w odgłosy Gorzowa. Mówi Cezary Żołyński, dyrektor artystyczny festiwalu.
5: Będą to tak i warsztaty z młodzieżą, które będziemy tworzyli słuchowiska, które będą, zaczynamy się tam 8, 9, 10, 11, 12, takie przedfestiwalowe. Będzie kilka słuchowisk, które będziemy prezentować w różnych częściach naszego miasta, między innymi w klubie pod filarami, będziemy w muzeum, będziemy w bibliotece też naszej miejskiej, czyli nasze zaangażowane są też nasze instytucje kultury w ten festiwal. Będziemy mieli właśnie w niedzielę, o, to jest ważny dzień, niedziela jest bardzo ważnym dniem, bo 13 września będzie tak zwana zagadkowa niedziela, to przyjeżdża pewna stacja radiowa, która będzie prowadziła tę audycję na żywo, a to o tyle istotne, że będziemy nadawać w tym dniu, nasz festiwal otrzyma imię Kasi Stoparczyk, znanej dziennikarki radiowej, z nami też współpracowała z Teatrem Wyobraźni i ta gala właśnie będzie jej poświęcona, tam będzie specjalne słuchowisko, również jej poświęcone, Kasi Stoparczyk. Będziemy mieli też kilka innych ciekawych atrakcji, wszystko to w Filharmonii. Maciej Wojtyszko prawdopodobnie też się pojawi ze swoim słuchowiskiem na żywo. I do tego jeszcze będą tak zwane w ramach kultury po sąsiedzku, jakby przedfestiwalowo, tak zwane spacery audialne. To odbywa się to tak, że chodzimy sobie po mieście, wysłuchujemy różnych słuchawkach takich na uszach, tylko słyszymy te dźwięki, które idą z mikrofonów. Chodzimy sobie po mieście, słuchamy słucham sobie odgłosów miasta w każdym miejscu, na przykład w porcie, na Manhattanie, w teatrze. Na koniec będzie jeszcze też jakieś takie widowisko, które możemy obejrzeć i posłuchać, nie? Czyli generalnie jakieś słuchowisko, jakiś koncert, to tak to będzie wyglądało. Zresztą wszystkie te słuchowiska są zrobione w ten sposób, że możemy je oglądać i słuchać. Czyli tak jak w radiu, słuchamy sobie, mamy słuchawki na uszach, nic nas więcej nie interesuje, możemy zamknąć oczy i wysłuchiwać słuchowiska ze wszystkimi efektami, dźwiękami i tak dalej, a możemy też sobie patrzeć, jak ci aktorzy tam czytają i bawią się, jak wyglądają w czasie właśnie nagrywania niby takiego słuchowiska. O, fajna rzecz jeszcze będzie. Pod filarami to będzie taki dodatek w sobotę. Dodatkowa rzecz. Słuchowisko o 19:00 Czapa, czyli Śmierć na raty. To świetne. To jest tak, że kiedyś ten tekst był zrobiony jako słuchowisko. Natomiast później on też wykorzystywany był w teatrach jako takie małe formy teatralne. Ciekawa historia dla dorosłych. I to będzie, tak jak jest festiwal cały dla dzieci i młodzieży, to ten będzie element dla dorosłych taki, żeby też posłuchali sobie ciekawego słuchowiska. No i później spacer. Radialne po słuchowisku. Będziemy po mieście mogli chodzić i słuchać miasta nocą. Tyle rzeczy się będzie działo. Ciekawi ludzie przyjadą. Między innymi Andrzej Brzoska. O, właśnie, przypomniałem sobie. No, sorki, bo to doktor jest strasznie mądry człowiek. Zresztą Andrzej Brzoska to jest człowiek, który od wielu lat pracował przy słuchowiskach. Jest naprawdę takim guru słuchowisk Polskiego Radia i on potrafi te rzeczy robić. Będzie u nas.

0: Joanna Pacz-Bikowska to głos Mamy Blue, albo też teraz Pucio, który jest taki dla dzieci, taki film wchodzi, no to właśnie to jest jej głos. Będzie jej córka, która też właściwie jest tą Blue w tych animacjach, a w Puciu również tam występuje. Będzie Paweł Krucz, o, to ten, co tam z tym Rexem chyba biega, to słynny aktor. No, jest taki człowiek. Szymon Kuśmider, będę ja, będą nasi aktorzy, Marzena Wieczorek, Przemek Kapsa. No, trochę się będzie działo.
1: Skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie, na taki festiwal Suchowitk w Gorzowie?
0: Wiesz, to jest tak, że to Wojciech Ramos, on jest szefem Fundacji Teatru Wyobraźni. Zresztą on prowadzi takie muzeum radiowe i mam swoje muzeum w Sandomierzu, Radia, Polskiego Radia. I wpadł na ten pomysł na takie słuchowiska ze słuchawkami, że to można w różnych miejscach robić. Przyjechał kiedyś do Gorzowa, robił tu pewną rzecz. Później okazało się, poznaliśmy się razem w Międzyzdrojach, właśnie między innymi też z Kasią Soparczyk. I tam zakiełkował pomysł stworzenia większej formy, takiego festiwalu.
2: Zajęcia odbywać się będą m.in. w bibliotece, Muzeum Miejskim Ośrodku Sztuki i Dżyskubie pod Flarami. Festiwal Wyobraź Sobie jest bezpłatny, trzeba się zgłosić. Szczegóły znajdziecie na Facebooku.
3: SK Gorzów News.
4: Wojtek Hańczuk po wakacjach, zaczynamy i bardzo szczególny temat i bardzo szczególni goście, bo będzie sporo o aktywności i o tym, jak zostać dzikiem. Przedstawcie się, panowie.
5: Marcin Palczarski,
6: Krzysztof Napieralski
7: i Mateusz Rynkiewicz.
4: Dziki, jak się zostaje dzikiem?
6: No to już chyba Siwy najlepiej powie.
5: Tak naprawdę wystarczy odezwać się do nas, czy przyjść bezpośrednio, jeżeli już wiemy, że gdzie nas znaleźć. Każda środa, godzina 17, Słowiańska przy wiadukcie. Tam zaczynamy i tam kończymy codzienny trening.
4: Dobra, to powiedzmy trochę o samej rywalizacji sportowej. Drużynowo, indywidualnie, miksty, to generalnie jest tych kategorii sporo, tak? Jak to wygląda? Jak wyglądają zawody?
5: Zgadza się. Można rywalizować indywidualnie, drużynowo.
4: I drużyna to jest wtedy 3 osoby, tak?
5: 3 najlepsze czasy, bądź 5, to też zależy od organizatora, jak jest w regulaminie. I tutaj też, czy to jest fala, miks mieszany, znaczy się drużyna mieszana, czy męska, czy damska, to naprawdę to organizator ustala. No są też kategorie wiekowe, gdzie tutaj jest podział na kategorie wiekowe i tutaj jeżeli nie uda się wywalczyć tego podium w Open, no to można coś tam zająć w tym właśnie wiekówce.
4: Udawało się zdobywać? Drużynie lepiej się biega? Samemu? Jak to wygląda? Czy generalnie możecie sobie pomagać na to, że można sobie liczyć na jakąś pomoc, czy nie?
6: To może... W Open oczywiście można sobie pomagać, tak? I to jest charakterystyczne i fajne dla Open. Mhm. Jakiś czas temu dosyć sporo zacząłem biegać w elicie, bo przychodzi taki moment, kiedy człowiek biega w tym Open, biega i tak zaczyna przechodzić te przeszkody, zaczyna wyprzedzać tych zawodników i tak sobie myśli, kurczę, dlaczego nie spróbować tej elity, tak? Czyli założyć tą przysłowiową opaskę, którą wszyscy rozdają i powiedzieć, dam radę. No, gwarantuję ci, że na początku będziemy ją oddawać, bo się wydaje, że wszystko przechodzimy, a jednak to tak do końca nie jest.
4: Dobra, ja muszę zapytać w imieniu wszystkich słuchających, o co chodzi z tymi opaskami? Słuchajcie, bo kolejny raz się to pojawia. Dla was to jest coś normalnego, a ja bym chciał jednak dowiedzieć
5: się. Wtrącić tutaj jakoś...
4: Jedna, dwie, w końcu
5: jak już Mateusz opowiadał o opaskach, to są takie życia, tak? Zawodnik, jak tam Mateusz opowiadał o tych opaskach na rękę, to były akurat takie, że zawodnik dostaje na starcie dwie bądź trzy opaski, zależy też tam od organizatora, od jego kaprysu. Nie pokonując sam danej przeszkody, próby są dowolne. Nieraz jest tak, że można próbować i nie oddać opaski. Nieraz jest tak, że masz jedną próbę, nie udało się, oddajesz tą opaskę. I wtedy oddajesz tą opaskę na mecie, organizator widzi, sędzia, że została ci jedna z trzech, czyli dwie rundy karne do zrobienia na samej mecie. Mhm. Tutaj Krzysiek mówi o opaskach, które tak tutaj teraz się utarły na naszych biegach i w Polsce. Opaski na czoło. że elita biegnie w opaskach na czoło, dostaje specjalne opaski. Open, grupa, która biegnie dla fanów, już tego nie ma, tak? Czyli
8: widać,
5: widać, że biegnie elita, bo jest opaska na czole. No i sukces jest donieść tą opaskę na metę, tak? Jeżeli nie pokonam jakiejś przeszkody, sędzia zabiera mi tą opaskę, nie mogę jej nawet zabrać do domu.
6: Bo często właśnie z tą opaską było tak, że już samo dotknięcie przeszkody to już było rozpoczęcie tej przeszkody i bez możliwości powtórzenia. To jest tak, jak Mateusz powiedział, masz 3 życia. Jeżeli rozpocząłeś przeszkodę i spadłeś, nie możesz już jej powtórzyć. Straciłeś jedno życie. Przy 3 życiu już oddajesz tą opaskę, no i kończą się twoje zawody.
8: To już jest charakterystyczne. Poza klasyfikacją.
6: I już jesteś poza
4: klasyfikacją. Ty możesz sobie dojść do końca.
6: No, biegnij sobie do końca, tak. Pobaw się do końca. Dlaczego nie spróbowałeś?
8: U nas jest ten system prostszy, czyli jest jedna opaska, trzeba zrobić wszystkie przeszkody samemu. Jeśli ktoś jej nie potrafi zrobić samemu, wtedy tą opaskę musi oddać, a sędzia, który zabrał ją na przeszkodzie, może stać się kolekcjonerem takich opasek, bo zdarza się, że jak jest trudna przeszkoda, to sędzia kończy z kilkudziesięcioma opaskami.
5: Wtedy wiadomo, która przeszkoda
4: jest najtrudniejsza.
6: Bartek już zapowiedział, że proszę mnie postawić przy najtrudniejszej przeszkodzie, bo ja zbieram opaski.
4: Czyli to jest taki element kolekcjonerski jeszcze i całkiem fajny. Wyznacznik trochę statusu w środowisku, tak? Czyli posiadanie opaski z jakichś zawodów oznacza dobiegnięcie do końca i to jest
5: ukończenie biegu.
4: Nagroda sama w sobie, tak? I to jest ten znak, że się udało się, że daliśmy radę po prostu.
8: No tak, jest organizator, który robi bieg ultra po górach, 40 kilka kilometrów, tam jest około 140-150 przeszkód. Naprawdę nie jest to lekki wyścig, bo z reguły jest około 3000 metrów przewyższenia i powrót do domu z taką pomarańczową opaską, to jest taka wewnętrzna satysfakcja, że dałem radę.
4: Nie ma chyba lepszej nagrody niż mieć tą. Macie te opaski pomarańczową? Ktoś ma? Nie.
8: Gratulować. Lepsza jest to wygrać taki wyścig, albo stanąć na podium. Nie?
4: No
8: to
4: tak,
8: jest
4: tak, no tak.
8: Najwyższe, ale samo ukończenie z opaską daje mega satysfakcję.
4: To jak to będzie w Gorzowie? Ile będzie opasek w elicie? Też tylko jedna, tak? Dla tych najlepszych, tak?
5: Tak, tak. To jest już tylko ta opaska na czoło. Nie ma tych takich kilku na rękę. I nieograniczona ilość podejść do danej przeszkody.
4: Czyli właściwie tylko rezygnacja z przeszkody sprawia, że oddajemy opaskę. Czyli można. A są takie zawody, gdzie tylko raz i koniec.
5: Rezygnacja,
4: tak?
5: Bądź nieukończenie tej przeszkody, bo można spaść pod sam koniec.
4: Jasne, jasne. A powiedzcie mi, w elicie nie mogę ominąć przeszkody. Nie mogę powiedzieć nie. Po prostu albo ją przechodzę, albo nie.
6: I nikt nie może pomóc. Nawet tak naprawdę z zewnątrz nikt wody panu nie może dać nic. Tak naprawdę jesteś sam na trasie. A to, co odłożyłeś pod przeszkodę, to już zostaje pod przeszkodą.
4: No dobra, no to przechodzimy. 12 września, będzie padać, to już wiadomo. Czy nie? Czy w Gorzowie to nie zawsze?
6: Pytanie, kto ile na tacę wrzuci, prawda?
4: Ale 12 września spotykamy się w Parku Słowiańskim.
5: Tak jest.
4: Wykorzystacie te wzniesienia tym razem. Powiedzcie trochę, oczywiście nie zdradzicie na pewno przeszkód, bo to tajemnica, ale powiedzcie trochę o tym, jaka będzie trasa, jak to będzie wyglądać i jak, jeżeli chodzi o tą kategorię Open i Elite, te same przeszkody i tylko te różnice, o których rozmawialiśmy, czyli jakby możliwość rezygnacji za jakąś tam karną przy okazji po prostu zabawy?
5: Tak, jeżeli chodzi o przeszkody, to tutaj nic nie dostawiamy dla elity, nic nie zabieramy zawodnikom z Open. Mają takie samo prawo pokonać te przeszkody, czy zawodnicy zapełniać ci z elity. Jeżeli chodzi o trasę, trasa bardzo podobna do tej, która była w latach 2016-17. Troszeczkę zmodyfikowana ze względu na
6: budowę eski,
5: zabranie terenu przez miasto, no, jakieś powstało nowe osiedle, ale tutaj naprawdę to nas nie boli, jest tyle miejsca.
4: Jest gdzie
5: biegać.
6: Ten park jest przeolbrzymi.
5: Tak. Wykorzystamy Park Słowiański nie tylko tu, gdzie będziemy startowali, ale również po drugiej stronie Słowianki. Tam też jest sporo wzniesień. No, zawodnicy przekonają się o tym 12 września.
4: Ile trasa będzie liczyć?
5: Około 8 km.
4: 8 km do przebiegnięcia. Ile przeszkód planujecie? Nie mówcie jakie,
5: wszystkie.
6: Wszystkie. W
4: zasadzie 10, 20, 30.
6: W zasadzie przez te parę lat żeśmy się dorobili trochę tych przeszkód. Jeszcze, co ciekawe, jeszcze robię aktualnie kolejne. Marcin tutaj też już swoje przygotował. Nie wiem, niedługo daję do cynkowni w końcu. Tak więc no naprawdę trochę tych przeszkód będzie. Wystawiamy wszystkie armaty, jakie mamy. Będzie co podziwiać.
4: To kilkadziesiąt będzie?
5: 40.
4: Koło 40 przeszkód.
5: Tak.
4: Jakich nie zdradzamy? Nic.
6: Jakich nie zdradzamy, aczkolwiek jedno możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o przeszkody techniczne, mało które biegi są w stanie pokazać aż tyle tych technicznych przeszkód, co my będziemy mieli.
5: No na takiej krótkiej trasie, no krótkie, nie krótkie, nie jest to jakiś tam bieg ultra, 8 km, 40 przeszkód.
6: No tak co ile metrów? Co parę metrów, nie?
4: No nie no.
6: Ale nie ma co straszyć, nie straszmy tutaj ludzi, prawda?
5: Tak, też będzie, będą odcinki biegowe w terenie. A jeżeli wybiegną z tego terenu i będą myśleli, że została im tylko prosta, no tutaj się grubo zdziwią, bo trafią na sporo przeszkód.
4: Kiedy je będziecie rozstawiać? To się rozstawia tak zwykle na sam koniec, tak?
5: Tak, tak, tak. Jednak no, trzeba tego dopilnować. Dwa dni wcześniej zaczniemy. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko logistycznie.
6: Logistyka przygotowania tego jest ogromna. Z reguły to, jak to się mówi, zawody przychodzą 4-5 godzin,
5: a
6: my jeszcze pracujemy do późna w nocy.
5: Tak, tak. Nie jesteśmy tylko sportowcami i nie zarabiamy na tym, jesteśmy normalnymi ludźmi. Mhm. Chociaż może nie wyglądamy na normalnych, ale...
4: Wyglądacie, spokojnie.
8: Ale część przeszkód jest rozstawianych cały czas, bo to są te, które były zamontowane wcześniej lub te, które są z budżetu obywatelskiego, więc one jakby też będą wykorzystane i jakby ktoś chciał się sprawdzić, no to są cały czas.
4: Można na miastkę, tak, na miastkę zobaczyć.
5: Tak, oczywiście. Starając się o te przeszkody, które tam już stoją. Tu wspomnę, że udało nam się je postawić w ramach budżetu obywatelskiego z myślą taką, żeby służyły na kolejne biegi w Gorzowie. Mhm. Dlatego też często są stworzone tak, że są dwa równoległe tory obok siebie, żeby podczas zawodów była jakaś przepustowość na tym torze,
4: tak,
5: a nie kolejka, że jeden tor i rządek ludzi się ustawia.
4: Bo trzeba pokonać przeszkodę. Wystartujesz, czy konsekwentnie nie?
8: Nie, raczej będę stał na placu i
4: zbierał opaski.
8: Nie, może nie zbierał opaski, może pobiegnę z kamerą za tymi najlepszymi. Tak, żeby troszeczkę też pokazać, co się dzieje na trasie, ale jak się uda, to Agnieszka przyjedzie i wystartuje.
4: Okej, okay, czyli będzie się działo. Spodziewacie się ilu osób? I jak to może wyglądać? Pewnie to trochę wróżenie z fusów, ale jak duże to będzie przedsięwzięcie?
8: Im więcej, tym lepiej.
4: No, lepiej. Po to tu jesteśmy też, między innymi, żeby było nas jak najwięcej.
5: Liczymy na 150 osób, a wszystko co ponad, super. Tutaj trochę nam pokrzyżowały plany bieg w niedaleki tutaj w okolicy Gorzowa, też bieg przeszkodowy. Nie wiem, czy zabiorą nam tutaj dużo tych startujących, czy nie. Wątpię, ale parę osób pewnie tam, lokalsów, wystartuje bliżej.
8: No za to przyciągniemy parę osób ze Szczecina chociażby, czy jeszcze z innej okolicy, które przyjadą ze względu właśnie na przeszkody.
6: Tak, tak, dosyć sporo osób się zapowiada, takich już elitowych faktycznie, już nie o tyle, co nawet z Obrębu Gorzowa, tylko już to są Szczecin,
5: właśnie
6: dalsze rejony.
5: Właśnie startowałem w sobotę na zawodach i już też chłopaki z Międzyrzecza, dobrzy zawodnicy, którzy wygrywali u nas, zapowiadali się, że przyjadą, na pewno będą.
4: To co jest atutem naszego, tego gorzowskiego biegu? Ilość przeszkód, urozmaicony teren. Czym właśnie możecie przyciągamy tych ludzi z elity?
8: No i przeszkody, i teren. Im więcej fajnych zawodników, tym lepsza rywalizacja, tym chętniej chcą wystartować. Więc to tak jakby w tym momencie samo się nakręca.
5: Mam nadzieję, to, że nie straszamy tymi przeszkodami.
4: No właśnie, ja myślę, że teraz trochę powiedzmy i spróbujmy zadbać o tą frekwencję także tych, którzy chcą spróbować.
8: No ale to też takie dwa ważne czynniki, że jeśli ktoś chciałby spróbować i pojedzie na przykład na największego organizatora, to za startowe zapłaci 3 razy więcej, to jest raz. Dwa, najbliższy event na jesień to jest Wrocław albo Gdańsk. Nie, ewentualnie Warszawa, bo nawet w Poznaniu chyba na jesień nie ma, więc też trzeba daleko pojechać, jest to dużo droższe, więc nawet jeśli ktoś chce spróbować, no to my poziomem nie będziemy odstępować od nich, no nie będziemy mieli 4 torów na przykład na przeszkodzie, tylko 2, ale też mamy mniejszą frekwencję, u nas nie wystartuje 2-3 tysiące osób w ciągu dnia, tylko tak jak Marcin powiedział, 150-200, w zupełności będzie to duża liczba jak na nasz event. I jeśli ktoś chciałby spróbować, to klimat będzie bardzo podobny. Nie trzeba jechać na drugi koniec Polski, nie trzeba wydawać ogromu pieniędzy. Za 1/3 praktycznie możemy mieć to samo, co jest tam.
4: No i to jest bardzo ważny argument. Jeżeli chcecie spróbować, gdzieś tam to, co robicie na co dzień aktywnie, powoli wam staje się takie nużące, albo po prostu chcecie spróbować coś nowego, no to może faktycznie warto się zastanowić i zgłosić się. Nie będzie tak źle. Powiedzcie to, że nie będzie tak
8: nie,
4: źle.
8: Będzie super, będzie świetna zabawa i naprawdę najlepsze, jak ktoś chce zacząć, to zabrać z sobą grupę znajomych i właśnie powiedz tak for fun, pospróbować, co byłem w stanie zrobić, co mnie najbardziej zmęczyło, nie trzeba wcale biec, można całą trasę przejść.
6: Mhm. Tak, tak. Sędziowie z reguły są wyczuleni na osoby, jak to się mówi, widać, które osoby chcą się ścigać, tak, bo to są też nagradzane osoby, pierwsze 3.
4: To ważne, żeby to zabrzmiało na koniec. Plac cyrkowy, Gorzelianie doskonale wiedzą, Park Słowiański, godzina 9:30, pierwszy start, trzeba być wcześniej i po wszelkie informacje zaglądamy na profil facebookowy Gorzowskich Dzikich Dzików. Ja wam już bardzo dziękuję za rozmowę. Dużo, dużo, bardzo, bardzo dobrej energii wnieśliście, także wielkie dzięki i do zobaczenia 12 września, no po prostu.
6: Dziękujemy. No, dziękujemy. Do zobaczenia.
3: SK Gorzów News.
2: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną gość, pani Joanna Kasprzak-Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego. Witam serdecznie.
9: Witam serdecznie.
2: Pani prezes, najpierw chciałabym, żebyśmy sobie opowiedzieli, bo już taka nasza ta pora letnia powoli mija. Jak te wakacje, ta letnia pora, jeśli chodzi o ryneczek, o przedsięwzięcia, wyglądała właśnie w GRH? Było dużo pracy?
9: Dużo pracy, to znaczy tak, praca jest zawsze, z czego należy się cieszyć, ale to ten sezon, jeśli mówimy o ryneczku, on nadal trwa i oby trwał jak najdłużej. Natomiast zauważyliśmy zwiększoną liczbę kupców i także odwiedzających. To też jest wyzwanie na przyszłość i będziemy musieli, już rozmawiałam z tym, w tym temacie z panem prezydentem, bo kiedy są te targowe dni na ryneczku, robi nam się ciasno, jeśli chodzi o parkingi i będziemy musieli pomyśleć w następnych latach, bo ten teren, za chwilę będą oddawane nowe mieszkania przez kolejną spółkę miejską GTBS, więc przybędzie nam mieszkańców, co nas bardzo cieszy, bo też klientów na ryneczku zapewne, ale też przybędzie samochodów, będziemy o tym musieli myśleć. Natomiast jeśli patrzeć z punktu biznesowego, no to po tym maju 24, gdzie spotkała nas ta należy o tym powiedzieć, po prostu tragedia, spalenie hali numer 3. Naszym głównym ciężarem takich naszych działaniach marketingowych to było technicznie przywrócić jak najszybciej halę numer 2, gdzie mamy dzierżawców i te duże sklepy, które Państwo odwiedzacie, no i żeby mogły jak najszybciej funkcjonować, więc chcieliśmy też wypromować ich i nie skupialiśmy się już tak na ryneczku Jerzego Wąsa, daje świetnie sam radę. Pewnie należałoby zapytać się, czy gdybyśmy nie robili tam imprez, eventów, czy nadal przychodziliby ludzie. Myślę, że tak, ale trzeba mówić o ryneczku i będziemy o nim mówili. Wkrótce przed nami duża impreza, myślę, że o tym za chwilę powiemy. Natomiast my się skupiliśmy na tych działaniach promujących halę numer 2, że wróciliśmy po prostu powoli, wracamy do normalnego toku.
2: I to jest bardzo ważne. Zaraz właśnie przejdziemy do tego tematu. Jeszcze tylko bym chciała zapytać. Właśnie, ryneczek świetnie sobie radzi. Tam mamy ogromny wybór, bo są warzywa, owoce, różnego typu przetwory, sery, mięsiwa, bo jak ja tam byłam, chociaż powiem szczerze, że rzadko mi się zdarza, bo wiadomo, praca od rana, to człowiek jakby nie ma możliwości, ale ta sobota jest też właśnie taka wyjątkowa, że osoby, które no mają tydzień, że tak powiem, zapracowany, mogą się wtedy wybrać. Tutaj z asortymentem się nic nie zmienia. Jak już to możecie powiększać, rozumiem, te możliwości.
9: Tak, oczywiście mamy sezonowość tych produktów, tak jak pani redaktor zauważyła, ale na pewno bardzo mnie cieszy ta informacja, o której mówi pani. Bardzo nam zależało na tym, żeby soboty ożyły, tak? Żeby to nie był ten ryneczek piątek, który jest największy, środa i poniedziałek, bo przecież cały czas mamy soboty. W końcu ożyła sobota. W końcu widzimy tam rodziny, widzimy młodych ludzi, którzy w tygodniu po prostu pracują i nie mają czasu, żeby zrobić te zakupy. I nasi kupcy też to zauważyli. Soboty przez niektórych były czasami omijane jako dzień nieatrakcyjny handlowo, a w tym sezonie po prostu mamy w końcu w soboty ruch na ryneczku, no co nas bardzo cieszy. No i rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, kupić można tam naprawdę wszystko. Jeszcze powiem o kwiatach, bo bardzo je lubię. No jak przychodzi piątek, to muszą być kwiaty z ryneczku na stole w domu, bo inaczej się nie da. Mamy rzeczywiście ten duży asortyment. Czy mamy jeszcze możliwości? Mamy oczywiście możliwości przede wszystkim na hurcie nocnym, bo to, czego zazwyczaj mieszkańcy nie widzą, to jest ten hurt, który odbywa się od drugiej w nocy. Mamy jeszcze 2-3 boksy, które moglibyśmy zagospodarować i przyjąć nowych dzierżawców. Natomiast myślę, że każdy, kto chce handlować, takie miejsce dla niego może nie na stałe, ale okazjonalnie do sprzedaży się znajdzie.
2: I super, jeżeli właśnie słyszą nas chętni, którzy chcieliby pokazać swoje produkty, to jak najbardziej droga otwarta, można się kontaktować z naszym GRH. To teraz pani prezes do tej właśnie części trudniejszej, tej newralgicznej, właśnie majowy pożar, spłonęła hala trampolin, która właśnie była częściowo, że tak powiem, scalona właśnie z obiektami, które dzierżawicie. Jak to wygląda na ten moment, bo wiemy, że w lipcu tak to wszystko ruszyło z powrotem. Jak to na ten moment wygląda, jeśli chodzi o dzierżawców i o was, bo wy też tam macie przecież swoje biura.
9: Tak, szanowni państwo, przejeżdżając ulicami widzicie na pewno, zjeżdżając z mostu, popalone i zawalone ściany dachu hali. To wygląda, to straszy, tak? To przypomina cały czas o tej tragedii. Ale wszystko to, co robimy i robiliśmy do tej pory, od pierwszych godzin po pożarze robimy w nadzorze powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wszystko robimy w konsultacji i według wydawanych postanowień i decyzji. Ostatnio wydaną decyzją, który wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jest decyzja o rozbiórce tej hali. W tej chwili wysłaliśmy zapytania, ponieważ musimy zrobić projekt rozbiórki, a dopiero później wyłonić firmę, która rozbierze tą halę numer 3. Gdyby to był tylko projekt rozbiórki, nie byłoby to jakieś szczególnie skomplikowane przedsięwzięcie czy zakresu projektu, czy też prac budowlanych, ale należy pamiętać to, co powiedziała pani redaktor. My jesteśmy i ta hala była połączona z halą numer 2. Najbardziej tam ucierpiał jeden ze sklepów i magazyny tego sklepu i do dzisiaj ta ściana musi być odbudowana. Więc będzie to taki skomplikowany proces, bo oprócz rozbiórki, i musi być ona właśnie zaprojektowana, w jaki sposób, w jakiej kolejności, co pierwsze będzie rozebrane, żeby nadal nie doszło do katastrofy budowlanej i nie zawaliła się ściana numer 2. Idzie jesień, po jesieni mamy zimę, więc jak najszybciej musimy zabezpieczyć tą ścianę przed zimą. Dlatego też, mimo że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dał nam termin do rozbiórki do sierpnia przyszłego roku, my nie czekamy do sierpnia przyszłego roku, bo przed nami, tak jak powiedziałam, jest zima i sąsiedztwo tej hali, Już w tej chwili po zrobieniu projektu i jeśli wyłonimy projektanta tej rozbiórki, to powinno nastąpić do końca października. Powinien już być gotowy projekt rozbiórki, bo taki termin tam narzuciliśmy. Jest on do wykonania. Tym bardziej, że mamy już dużo dokumentacji zrobionej, chociażby opinię rzeczoznawcy budowlanego, bo właśnie na podstawie tej opinii powiatowy inspektor podjął decyzję. To nie było tak, że to były tylko oględziny, to była zrobiona po prostu ekspertyza.
2: I na tak, mnóstwo dokumentów.
9: Bardzo, bardzo dużo dokumentów, no ale no, to była tragedia dużych rozmiarów i zniszczenia dużych rozmiarów, więc nie należy się dziwić, że to tak długo, znaczy, że to tak tyle dokumentacji jest potrzebnej, bo my to zrobiliśmy bardzo szybko, wszystkie dokumenty. I w tej chwili będziemy, oprócz rzeczoznawca ma zrobić nie tylko projekt rozbiórki, projekt odbudowy ścian, ale także zabezpieczenia ściany administracyjnej. To jest to miejsce, gdzie my pracujemy, gdzie przychodzą nasi kupcy, gdzie podpisują umowy, gdzie się z nami rozliczają. My w wyniku tego pożaru straciliśmy nie tylko całe ten miejsce trampolin, które tak bardzo lubili gorzowianie, ale też straciliśmy jakieś 40% naszych pomieszczeń administracyjnych. Tam mieliśmy całe zaplecze socjalne, tam mieliśmy magazyny, tam mieliśmy również nasze archiwa, których do tej pory nie możemy po prostu wejść, bo
2: a
9: cały
2: czy tak
9: czas...
2: wejdę w słowo, tak. Pani prezes, a czy wiadomo właśnie w ogóle, no rozumiem, że tam dostać się nie można, ale w ogóle w jakim one mogą być stanie, żeby to jakoś coś stwierdzić właśnie, jakoś coś określić? Czy dopiero przy tych pracach będziecie
9: dopiero
2: tam...
9: przy tych pracach. Proszę pamiętać, że ten budynek w całości uległ tak spaleniu, tak? Dlatego jest decyzja o jego rozbiórce. A te pomieszczenia, o których my mówimy, są zalane, ale nie wiemy, to wszystko jest na pierwszym piętrze, tak? Jakie są stropy? Nie, stąd też nawet w jakimśkolwiek nadzorze nie wchodzimy. Zabezpieczyliśmy tam te drzwi i nie wchodzimy. Będzie oczywiście ten, który się podejmie, wykonawca rozbiórki, będzie musiał we współpracy z nami w pierwszej kolejności właśnie przenieść nam te dokumenty, bo na nich nam zależy. Mamy tam kasy, szafy pancerne, to będziemy przenosić. Wtedy dopiero określimy, w jakim stanie są te dokumenty.
2: No to faktycznie to będzie ogrom pracy, bo tak w sumie no, po pożarze, czy w trakcie już, jak rozmawiałyśmy, że właśnie są duże straty, że będą, ale to faktycznie nie zdaje się nawet człowiek taki no, zwykły mieszkaniec, co tam było, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. Bo jako spółka tam te pomieszczenia, które są, jakby nic się nie stało, są uratowane, wy normalnie działacie, pracujecie, wszystko jakby w cudzysłowie toczy się normalnie.
9: Toczy się normalnie, w miarę normalnie, bo są to trudne warunki do pracy, ale dajemy radę. Najważniejsze jest dla nas, że to właśnie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, bo było też wiele jednostek ochotniczych straży pożarnych, tak naprawdę uratowała nam tą halę numer 2. Uratowała nam nasze pomieszczenia, pomieszczenia poniżej nas, gdzie są sklepy, gdzie byli też dzierżawcy inni, z którym wynajmowaliśmy też pomieszczenia biurowe. No to ocalało, tak? Ocalały, można powiedzieć, nasze miejsce pracy, a to, że... jest tam, że pracujemy z zapachem dymu, bo ten dym będzie tam jeszcze bardzo długo przy otwartych oknach. No, najbardziej cieszymy się to, że możemy w ogóle pracować i że dzięki działaniom Straży Pożarnej, też wszystkim innym służbom, tak naprawdę GRH straciło część majątku, bo straciliśmy, ale nadal działamy. My, GRH to nie tylko ryneczek, to także bulwar, to także na ulicy Żwirowej miejsca, gdzie handlują nasi kupcy kwiatami. Także, że mamy co robić, ocalono nam, chociaż my też bardzo, cały ten zespół mój, no przez prawie 2 miesiące czuwaliśmy nad Pogorzeliskiem razem z firmą ochroniarską, mieliśmy dyżury. No i przywrócenie takich hal, które są po sąsiedzku, z całą infrastrukturą, jak woda, prąd, ciepło, to też musieliśmy zrobić, a zrobiliśmy to prawie w ciągu 7 dni roboczych, więc zrobiliśmy to bardzo szybko.
2: Super, że to tak się udało wszystko właśnie w cudzysłowie ogarnąć, ale wiadomo, jeszcze wiele będzie do zrobienia. Chciałabym wrócić do tego jakby harmonogramu. Poszły zapytania ofertowe właśnie o projektanta i to, ile to czasu czekacie na te odpowiedzi?
9: Dobrze, jeśli chodzi o harmonogram, to wygląda tak. Teraz do 1 września powinniśmy dokonać wyboru projektanta. Ten projektant będzie miał czas 2 pełnych miesięcy na sporządzenie projektu wraz z wstępnym kosztorysem robót, tak? Bo my musimy, bo zaraz wchodzimy w tematy finansowe, tak?
2: No
9: musimy
2: właśnie
9: wiedzieć, ile będzie kosztowała ta rozbiórka, więc jeszcze oprócz tego, że musi nam to wycenić, musi nam to jeszcze skosztorysować, ile będzie kosztowała rozbiórka wraz, tak jak powiedziałam, z częściową odbudową ściany podłużnej między halą 2 i 3 i zabezpieczeniem ściany administracji. Tutaj na podstawie właśnie wykonanego ten będziemy wybierać, to już na pewno będą kwoty, nawet jeśli nie mamy tego kosztorysu, to będą, to wiemy na pewno kwoty powyżej progów zamówień publicznych, więc tego się należy spodziewać, więc będzie cała procedura wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i to na pewno jest tak, jest przetarg i po wyłonieniu i po przetargu przekażemy halę numer 3 dla wykonawcy. Po rozbiórce tej hali będziemy, pewnie to potrwa kilka miesięcy, na pewno do wiosny, tak jeśli by się udało w 1 kwartale przyszłego roku.
2: Pani prezes, w takim razie bardzo dziękuję za przyjście do studia i rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy wszystkie tematy i będziemy jeszcze oczywiście do nich wracać za jakiś czas, by sprawdzić, jak to wszystko się właśnie toczy na naszym ryneczku w Gorzowie na Zawarciu. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem była pani prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego, pani Joanna Kasprzak-Perka.
3: SK Gorzów News.
10: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasza rozmowa na tematy przeróżne dzisiaj. Angelika Agapow jest moim i państwa gościem. Dzień dobry, cześć.
11: Dzień dobry, witam.
10: Tematy przeróżne, bo będzie... Dziwnie to brzmi, ale ja już słyszałem wywiady jakieś tam chyba Tomka Jocza z tobą i rzucił tym samym żartem, więc nie będę tym sucharem rzucał, że rozmowa o ptakach i brzmi to dziwnie, bo po prostu będziemy rozmawiać o ornitologii naszej tutaj lokalnej gorzowskiej, ale porozmawiamy też o muzyce i to już jest, nie jest specyficzne połączenie. Zacznijmy właśnie od zwierząt i dbania o nie. Ostatnio natknęła mnie trochę do tej rozmowy sytuacja, o jakiej opowiadała mi koleżanka redakcyjna zresztą, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, która ostatnio znalazła gołębia. Nie do końca na początku wiedziała, co zrobić. Później jakoś tam się odnalazła w sytuacji, no ale tutaj mamy ekspertkę, bo no trzeba tak powiedzieć, bo ty jesteś wolontariuszką, jedną z niewielu w całej Polsce, bo to nie jest tak, że w każdym mieście mają oddziały Fundacja Gruszętnik. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem. Jest to fundacja, która, no jak sama nazwa wskazuje, w zasadzie nazwa wskazuje na to, że ratujecie głównie gołębia, no ale wiadomo, że tak nie jest. Co zrobić, jak się znajdzie rannego ptaka gdzieś na ulicy, chodniku, pod drzewem?
11: Patrząc na ilość ptaków, która do mnie teraz przychodzi, powinnam powiedzieć, na pewno nic będzie do mnie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o gołębie, bo głównie gołębie przychodzą, wiadomo, ich jest więcej poszkodowanych, bo też ludzie ich nie lubią i robią im krzywdę czasami. No to zabezpieczenie w karton, z dziurkami najlepiej. Jak się ma coś miękkiego, to można wyłożyć, nawet ręczniki papierowe, cokolwiek. No i
10: do ciebie.
11: Tak. I trzeba kontaktu szukać do mnie. Niektórzy mają mój numer telefonu, ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia, także mój numer po prostu lata po całym Gorzowie. I też można na Gruszętniku na zdjęciu w tle znaleźć właśnie numer telefonu na Gorzów. Ewentualnie weterynarze podają. Sklep zoologiczny też poda, także...
10: Czyli wszyscy mają twój numer.
11: No, trochę tak.
10: I co dalej robisz w takiej sytuacji? Co dalej się z tym gołębiem dzieje? Jaka jest twoja gdzieś tam procedura, ta wewnętrzna działania? Kiedy ten ptak wychodzi na wolność? Co się dzieje z takim poszkodowanym gołębiem?
11: Jeżeli chodzi o wyjście na wolność, to zależy. Zależy od tego, co się stało, nie? Więc jak już przejmę ptaka, no to sprawdzam jego stan. Jeżeli na przykład ma niesprawne nogi, no to sprawdzam, czy jest czucie głębokie, czy są nogi ciepłe, czy jest w ogóle szansa, że będzie chodził. I taki ptak na przykład ląduje w hamaku. Póki nie zacznie chodzić, jest wzmacniany. Są też ptaki z połamanymi nogami, no to one też idą do hamaka, żeby te nogi się wzrosły prawidłowo, chociaż czasami bywa, że gdzieś tam ten wzrost troszeczkę się wybrzuszy, ale u niektórych na przykład nie udaje się usztywnić nogi, bo jest w takim miejscu, że po prostu bandażem nie idzie tam dojść. I co jeszcze? No mamy pisklęta też do odchowania. Pisklęta, które są już trochę starsze albo są chore, czasami mają też właśnie połamane nogi albo skrzydła. Ptaki po kolizjach z szybami, ptaki po kontakcie z kotem. I tutaj chciałabym uczulić, bo większość to są koty właścicielskie, które właśnie ranią ptaki. No i tak właściciele... Teraz było fajnie, bo ludzie faktycznie poczuwali się do odpowiedzialności za swoje zwierzęta, ale właściciele tego jakby nie odczuwają i oni oczekują, że ja z własnej wypłaty będę leczyć ptaka, którego poraniło ich zwierzę, a w takim wypadku ptak potrzebuje antybiotyku pilnie. Nawet jak nie widać rany, może być to mikroranka, którą widać pod mikroskopem dopiero. Kocie bakterie powodują ptaków sepsę. Więc ten ptak, jak już te bakterie się rozjedną po organizmie, po prostu umiera. I też nie zawsze antybiotyk zdaje tu swoją jakby rolę. No, ale właśnie przeczulam. Jeżeli ktoś chce przynieść ptaszka właśnie po kocie, swoim kocie, bo nie mówię o kotach, które są bezdomne, no to fajnie by było, jakby się dorzuciło do zbiórki, no bo to jednak kosztuje. A ptaków z roku na rok jest coraz więcej i ja nie jestem w stanie tak pokrywać wszystkich kosztów bez pomocy. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj dodać.
10: No, to jeszcze zdecydowanie rozwiniemy temat, natomiast rzucę oczywiście pytaniami pomocniczymi. Zacznę od tego właśnie, jaka jest skala twoich działań. Tak, nie wiem, czy podliczasz to gdzieś w Excelu, że na zielono, czerwono i tak dalej, ile takich ptaków rocznie do ciebie trafia, miesięcznie. Jaka jest skala działań?
11: To znaczy się, no ja muszę to wszystko zapisywać i podliczać, bo ja na koniec roku rozliczam się z RDOŚ-iem, bo muszę wysłać raport roczny, właśnie z tego względu, że no mam zezwolenie na takie działania. Ostatnio ktoś się ze mną kłócił, w ogóle nie zna mnie i mówi, że nie masz zezwolenia, cię zgłoszę do GDOŚ-u, nie? Ja mówię, dobra, to proszę, nie? Ostatnio z GDOŚ-iem pisałam maile, bo też coś zgłaszałam, także wiedzą. I co? No, jak zaczynałam w 2020, to zaczęłam chyba w lipcu dopiero. Tam było 20 parę ptaków do końca roku. Potem chyba liczba się zwiększyła do 100 paru. I tak co roku, aż w końcu w zeszłym roku było chyba 600 coś. Tak mi się wydaje, nie? Ale po drodze jeszcze dołączyła do mnie przyjaciółka, która mi przywiozła ptaka i tak się poznałyśmy. I też pomagała mi właśnie przejąć parę ptaków gdzieś tam, jak było ich za dużo, nie? Już nie dawałam rady przyjmować, nie mieściły się po prostu transportery, a też wiadomo, że nie mogę tego porozstawiać wszędzie po podłogach, po całym, i tak są w całym domu, ale bo mamy kwarantannę w jednym pokoju, w drugim pokoju są papugi, w kuchni na przykład przy blacie leżą maluszki takie do karmienia i jest pokój po prostu na ogólne ptaki, nie? W którym ja spałam i z których się musiałam wynieść. Także no właśnie doszło już tak mi się wydaje, że to było ponad 600. Musiałabym zajrzeć w zeszyt, ale no zapisuję, ile tam gdzieś na przykład, czyli podliczam to później, ja nie pamiętam już teraz, bo ja to zapisuję w raporcie, ile tam ptaków poumierało gdzieś po drodze, nie? I teraz jak ptaków jest tak wiele przyjeżdżających, no to śmiertelność wzrasta, nie? I to też jest tak, że niektórzy oczekują, że jak przywiozą ptaka, to ja go magicznie wyleczę i on wróci na wolność, nie?
10: Oczekują cudów.
11: Tak, a ja robię wszystko, co w mojej mocy. Ja czasami się potrafię nawet tak podłamać trochę, że ja już nie mogłam więcej zrobić, a i tak sobie pluję w twarz, że może jednak mogłam zrobić coś więcej, nie? I nie mam takiej mocy, żeby uleczyć tego ptaka i muszę działać tu z antybiotykami, ze wszystkimi takimi rzeczami. No i to jest chyba takie najgorsze w tym ratownictwie, nie? Na początku bardzo źle przyjmowałam śmierć ptaka. Przy pierwszych ptakach ja po prostu wyłam nad ptakiem, który umierał mi na rękach. Ale gdybym tak musiała, też gdybym tak reagowała za każdym razem, to w końcu bym wylądowała gdzieś tam w Choroszczu albo gdzieś indziej. Więc no teraz już jestem odporna i no to tak z czasem gdzieś weszło, nie?
10: To jest takie, jak ludzie czasami się zastanawiają, dlaczego pracownicy ochrony zdrowia czasami wydają się nieempatyczni, prawda? Jak mają pacjentów i tak dalej. Tak widzę taką analogię, no bo z czasem jak się widzi gdzieś tam choroby, właśnie śmierć ludzką, tak samo, prawda? I tak dalej, no to po prostu się człowiek przyzwyczaja. Jakby człowiek się przyzwyczaja do takich najbardziej hardkorowych, że tak się wyrażę, rzeczy.
11: No tak, no bo czyli... Jeżeli chodzi o lekarzy, to jest troszeczkę inaczej, no bo oni tam mają pacjenta, ten pacjent gdzieś tam sobie później idzie i ewentualnie się umrze, tak? I tak nie ma tej takiej relacji, a jak my mamy zwierzęta przy sobie i fakt staramy się, żeby te zwierzęta nie miały z nami za dużo kontaktu, chyba że są jakieś takie do karmienia co chwilę albo do jakieś tam do czyszczenia, bo na przykład są leżące, no to jednak gdzieś tam ta więź troszeczkę się buduje, mimo tego, że no, to nie jest taka więź jak z pupilem, ale boli, jak ten ptak później umiera, nie? Także to jest, no nie jest fajne i taka, ja jestem w ogóle bardzo empatyczna, ja mam stwierdzoną wysoką wrażliwość przez specjalistę, więc bardzo emocjonalnie podchodziłam do różnych rzeczy, ale w tym wypadku teraz się cieszę, że faktycznie się przyzwyczaiłam, nie? No bo ta empatia troszeczkę przeszkadzała mi w tym. I teraz jak na przykład ktoś mi wysyła zdjęcie ptaka, który się trzepocze, ja już widzę, że to są konwulsje przedśmiertne, nie? I mówię, że ten ptak umiera, nie? No ale co, to ma umrzeć? No, zanim pani dojedzie, to on i tak umrze, nie? To już nie ma znaczenia i nawet często, gęsto... Znaczy, bywały przypadki, że ptak był w konwulsjach, jeszcze jak się go ogrzało, bo jak przymarł gdzieś, to dawał radę, ale potem i tak gdzieś ten organizm siadał, nie? Ale no konwulsje już z reguły są takie ostateczne i ludzie tak dziwnie właśnie reagują, że mówię, no on już umiera. To jest takie już normalne, nie? Po prostu widzę, co się dzieje i... No nie wiem, no co, no nie popłaczę się, nie będę klepać po pleckach, no bo w tym tygodniu o to chodzi.
10: Szłoby się załamać, prawda, jak tak reagować na każdą taką sytuację. Ile ptaków aktualnie masz na stanie?
11: Z moimi papugami około 90.
10: Na bieżąco. I to jest w twoim mieszkaniu, domu? Jak to wygląda?
11: No w mieszkaniu sobie ten ogarniamy wszystko. No ale to też taka liczba jest, bo jest dużo malutkich ptaszków, nie? Czyli na przykład jakiś grubodziób, wróble, kowaliki, co tam jeszcze, sikory mamy, kosy, jakieś kwiczoły, no także te małe też tak zapychają miejsce i czasami jak się mówi takie 90, to nagle się okazuje, że to 90 to nie jest takie mocne 90, bo to są maluszki, nie?
10: Czyli takie na pół trzeba dzielić.
11: No tak, no mniej więcej.
10: Gabarytami. Z czego pokrywacie leczenie? To są jakby wszystko wpływy gdzieś tam ofiarodawców, że tak się wyrażę, wspierających sprawę, czy to też z prywatnych środków pokrywasz częściowo? Jak to wygląda?
11: Znaczy to wygląda tak, że nasza główna siedziba na Wrocławiu, ona odbiera od nas ptaki, które wysyłam lulakarem, no i w większości no, pokrywamy tam koszty przyjazdu, ale no Gruszętnik też się stara gdzieś tam dopłacać, ale też nie chcę ich obciążać, bo zbierałem teraz na remont dachu, żeby tam wybudować halę dla ptaków i tak dalej, także to jest bardzo ważne dla nas. No i Gruszętnik tam z bazarków głównie opłaca właśnie leczenie, jakieś tam rehabilitacje robią i mamy teraz też Gruwet we Wrocławiu, więc mamy własną klinikę i tam mamy weterynarzy zaprzyjaźnionych, no wiadomo, mają wypłaty, ale no usprawnia to działanie. A jeżeli chodzi o wolontariuszy, no to wolontariusze są też we Wrocławiu i są porozrzucani po całej Polsce. Czasami w małym miasteczku, czasami w dużym mieście. U nas w Gorzowie na przykład byłam tylko ja na początku. I większość z nas no, pokrywa to z własnej wypłaty, no chyba, że ktoś na przykład się uczy. No to wtedy tam Gruszętnik pokrywa faktury za leczenie u weterynarza. I też na przykład niektórzy mają fajnie, bo mają weterynarza od ptaków, nie? U nas na Gorzowie tego nie ma. Najbliżej mamy Szczecin, Poznań i Zieloną Górę, więc trochę kicha. Ale na miejscu mamy panią doktor Agnieszkę Pinczak, ma umowę z miastem i pani Agnieszka zawsze, jak gdzieś trzeba coś zszyć, coś pomóc, to takie proste zabiegi zawsze zrobi i to jest super, bo jest bardzo pomocna i też tam no, chciałabym też podziękować tutaj przy okazji. I co? No ja pokrywam z własnej wypłaty większość. Na zbiórkach czasami coś wpadnie, teraz troszeczkę by wpadało, ale to w sumie zrekompensowało to, co wydałam w ostatnim czasie, więc trochę wyszłam na zero. No i co jeszcze? No z tych zbiórek tak nie wpada za dużo, nie? Czasami gdzieś tu 20, czasami ktoś wpłaci 100 zł, raz ktoś za szalo wpłacił 500. No, ale wtedy gdzieś kupiliśmy chyba klatkę jedną, drugą czy coś i no, rozchodzi się, nie?
10: Może miał wyrzuty sumienia, bo miał kota wychodzącego. Tak oczywiście z przymrużeniem trochę oka. Właśnie o to chciałem dopytać, to już troszeczkę mi rozjaśniłaś sytuację, bo chciałem, jak na początku powiedziałaś o tym, że weterynarze do ciebie często odsyłają, tak mnie to zaskoczyło z tego względu, że no, wydawać by się mogło, jak z ptakiem rannym znalezionym się pojedzie do weterynarza, nawet w Gorzowie, no to weterynarz będzie wiedział, co zrobić. A ja właśnie tak zrozumiałem, że on często odsyła do ciebie i to mnie zaskoczyło, żadnego weterynarza nie ma, który się w ptakach specjalizuje na całym Gorzowie, w okolicach?
11: Nie ma ogólnie, czyli jest jedna dziewczyna w Dogwecie, która takie podstawowe badanie krwi gdzieś tam po pudze zrobi, bo miała praktyki, jakieś tam nauki u Piaska, który jest weterynarzem od ptaków. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o dzikie, no to weterynarze nie mogą sobie tak przyjąć dzikiego zwierzęcia, tylko ci na umowie, nie? No, później mogą być problemy jakieś tam prawne i tak dalej, nie?
10: Okej, okay, dobra, to już troszeczkę mi rozjaśniłaś. Opowiedz o takich, może inaczej, najciekawszych waszych interwencjach, bo żeby naprowadzić cię na jakiś kontekst, to chyba z 2 lata temu było, gdzieś szukałem, wiem, że były poszukiwania za papugą, która wam po całym mieście uciekała, ale to tak mi gdzieś jedna sytuacja, to chyba właśnie gdzieś u was widziałem, że trwają poszukiwania papugi, ale jakby daję ci wolną wolę, to tylko taka jedna sytuacja mi się jakby przypomniała, opowiadaj właśnie jakieś najciekawsze, najbardziej szalone może wydarzenia z działalności.
11: Ja na warsztatach gdzieś opowiadam inne sytuacje, to papuga to akurat ta moja uciekła, pamiętam. Z tego względu, że mama gdzieś tam uchyliła balkon za mocno, nie? I on po prostu śmignął sobie przez ten balkon. Ja przez dobry miesiąc przeszukałam i wiesz, ledwo stałam na nogach, bo był upał, a ja chodziłam z głośnikiem, żeby wiesz, nawoływać go, nie szukałam, plakaty, wszystko, także no, był hardcore wtedy. Niestety się nie znalazł. Mam nadzieję, że może gdzieś u kogoś wylądował dalej, ktoś nie wie i żyje gdzieś u kogoś, to byłoby super. A z takich ciekawszych interwencji, teraz nie wiem, która była kiedy, ale ostatnio na przykład było tak, że strażacy zostali przez nas wysłani do parku Róż i pływali nam w stawie i wyławiali kaczki, które były porzucone przez matkę i były bite przez inne kaczki.
10: Tyle. Angelika Agapow była moim Państwa gościem. Dzięki wielkie.
11: Dzięki wielkie i gru-gru.
10: Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Miłego. Do usłyszenia. Pozdrawiam. SK.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Deska Gorzów.
1: Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod?